0: koniec z patostreamingiem, Sejm przyjął ustawę. Co dalej z rządowym pakietem paliwowym CPN? Mundial rozpoczęty, w meczu otwarcia górą byli gospodarze.
1: Rock Radia.
0: Miriam Lipińska. Przemoc, dręczenie zwierząt czy poniżanie innej osoby za publikowanie takich rzeczy w internecie dla zysku będzie można trafić do więzienia. Sejm przyjął prawo uderzające w patostreamerów.
2: Głosowało 439 posłów, za 419, przeciw 19, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny.
0: Posłowie byli w tej sprawie niemal jednomyślni. W połowie czerwca wygasa rządowa regulacja cen paliw. Nadal nie wiadomo, czy tak zwany pakiet CPN będzie przedłużony. Wszystko jest możliwe, mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: My też jako resort wskazujemy i mamy przygotowane ewentualne możliwości wyjścia z tego programu, natomiast nie ma tu daty i te wszystkie najpierw elementy będą dogadywane i uzgadniane w takim trójkącie, mogę powiedzieć, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Finansów i Gospodarki.
0: Minister przyznał, że jeśli światowe ceny ropy wciąż będą utrzymywać się powyżej poziomu 80 dolarów za baryłkę, program raczej powinien być kontynuowany. Myśliwce F-35 dokonają dzisiaj symbolicznego powitania z Polską. Piloci wojskowi przelecą nimi nad całym krajem. Trasa będzie wiodła z północy na południe. Paweł Radzewicz.
4: Biało-czerwoną szachownicę będą nosiły 32 myśliwce F-35. Trzy maszyny, które już przyleciały do Polski, dzisiaj pokażą się mieszkańcom w pełnej krasie. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, pierwszym miastem, nad którym odbędzie się przelot, będzie Gdańsk. Około godziny 9:45 myśliwce przelecą nad Westerplatz. 25 minut później samoloty pojawią się nad warszawskim odcinkiem Wisły, a około godziny 10:35 formacja będzie widoczna w rejonie Wzgórza Wawelskiego w Krakowie. Ten plan, jak zastrzega wojsko, może zostać nieco zmodyfikowany ze względu na warunki atmosferyczne, ale nie ma wątpliwości, że lecących na niskim pułapie myśliwców F-35 Husarz nie da się przegapić.
0: Za nami drugi najcieplejszy maj w historii światowych pomiarów, tak mówi raport Agencji Klimatycznej Kopernik. Spodziewamy się ekstremalnych zjawisk pogodowych. Europa będzie się gotować, mówi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z lubelskiego UMCS-u.
5: Południe Europy najbardziej ucierpi. Tam będą bardzo długie, intensywne fale upału związane z suszami. Wtedy mamy też większe zagrożenie pożarami, problemy z dostępnością wody.
0: Skutki możemy odczuć już tego lata. Ma być gorące i burzowe. I na koniec jeszcze sport. Reprezentacja Meksyku pewnie pokonała RPA 2-0 w pierwszym meczu Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kibice świętowali zwycięstwo w meczu otwarcia nie tylko w Meksyku, ale także w Los Angeles, gdzie jest największe w USA skupisko imigrantów z Meksyku i ich potomków w Stanach Zjednoczonych. Kibice urządzili w mieście meksykańską fiestę. Przed meczem odbyła się ceremonia otwarcia, w której wystąpili m.in. Shakira i Andrea Bocelli.
1: Radio. Rock Radio w drodze.
6: Dzisiaj w nocy zamknięty będzie przejazd przez torowisko na rondzie 40-latka w kierunku ulicy Chałubińskiego. Z kolei Jana Pawła II będzie można skręcić tylko w prawo w Aleje Jerozolimskie, a objazd poprowadzi przez plac Zawiszy. Utrudnienia są związane z remontem torowiska w Alejach Jerozolimskich. Tak będzie do niedzieli, do późnego wieczora.

0: Rock Radio. Pogoda.
1: Poranek w Warszawie szykuje się pochmurny. Wciąż możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, choć na niebie czasami ma także pojawić się słońce. Termometry maksymalnie pokażą około 20 stopni. Taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, ale za to ciśnienie mamy w normie, więc możemy rozpocząć ten pochmurny dzień od kawy lub herbaty. Jutro szykuje się podobna aura i tak ma być przez kilka najbliższych dni.
0: Rock Radio 103,7 FM. Powstanie Rock Radia.
2: Ta ekipa tak szkodzi Polsce, tak niszczy Polskę.
3: To jest monopartyjna dyktatura, najgorsza.
4: Nic nie zdołamy na to poradzić.
5: Pan kończ pan, szkoda słów.
6: Kończ pan, bo trzeba zaczynać. Mamy to, panie i panowie. Piątek, 12 czerwca, 5 po 6. Kajetan Kajtoruszczyk, macham tutaj do was dłonią i również tą samą dłonią nawołuję was do dołączenia do ostatniego w tym tygodniu powstania Rock Radia. Dojechaliśmy, kochani. Wstajemy, ogarniamy się, odhaczamy walkę z obowiązkami i już jutro obudzimy się w weekendowej rzeczywistości. W zasadzie to już wieczorem ta weekendowa rzeczywistość nastanie. Chodźcie do nas. Trzeba sobie dać kopa na rozpęd. Journey na dobry początek, bo jak jest Rock Radia, jest klasyka rocka. Witajcie, dzień dobry, jedziemy.

0: Rok Radio się zmienia. Słuchaczy Rok Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rok ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze Rok Radio w Polsce.
1: Po reklamie.

Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, bardzo dużo Me, czyli YouTube w Rock Radio. A przed oczami Jim Carrey jako Riddler w Batmanie. No, to były czasy, pamiętacie? 18 po 6. No, dzień dobry, załoga. Jeśli ktoś jeszcze się nie zorientował, to kochani, mamy piątek. Dotarliśmy wspólnie, daliśmy radę. To trzeba być takim dumnym, prawda? Taka pierś się od razu podnosi. No, kochani, trzeba się podnieść, ogarnąć ostatnią rozgrywkę w tym tygodniu, a jak już się podniesiecie, no to wiecie, co robić. 2 dwójki, 4 czwórki, 0,66 albo głosówki na naszym Messengerze. Meldujecie swoją obecność w powstaniu Rock Radia. W teamie będzie nam wszystkim dużo łatwiej. Zdecydowanie kawa nawet lepiej smakuje. Naprawdę, przed chwilą sprawdzałem. Wcale nie chodzi o to, że we firmie kupili nam nową. Nie, nie, nie, nie. To jest przede wszystkim wasza zasługa. Oczywiście. 2 dwójki, 4 czwórki, 0,66 albo głosówki na Messengerze. Ruszamy, moi drodzy. Nie ma to tamto. Genesis. Witajcie w Rock Radio.

Land of Confusion, Genesis, samego rana, w piątek, w powstaniu Rock Radia. No, numer z gatunku niezawodny, 22 minuty po szóstej. Za chwilę, kochani, muzycznie wyskoczymy sobie do Irlandii Północnej z panem Garym Moorem, no, który kapitalnie wrzucił w swoją klasykę rocka klimat właśnie taki irlandzki, taki folkowy. A następnie, no mam nadzieję, pierwszy głos od was, 2 2 4 4 0 66, albo głosówki na naszym messengerze. Czekam na prymusa Rock Radia. Dyplom dla takiego prymusa już czeka. No, prymus oczywiście to jest taka osoba, która otwiera naszą listę obecności. Pierwsza melduje się na zakładzie, więc bardzo serdecznie zapraszam. Bądźcie z nami. Dziękuję. Mówię, jakbym był na jakimś dziwnym przemówieniu, albo po prostu jestem chory. Rock.

0: No, czyli Trump nie kłamał. Jest UFO. UFO, doktor, doktor, o świcie w powstaniu Rock Radia. O Jezus Maria, troszkę jednak mogło pranie wyschnąć. Mam wrażenie, że dziś lekarz to by mi się przydał. 25 minut do godziny 7, 2 dwójki, 4 czwórki, 0,66 albo głosówki na naszym Messengerze. Kochani, kochani, uroczyście zaczynamy sprawdzanie naszej listy obecności. Zaczynamy nasz apel. Kto melduje się jako pierwszy? Halo, dzień dobry, cześć.
1: Cześć, Kajetan, Rafał z Krakowa się kłania. No i ten dzień musiał kiedyś nadejść. Dzisiaj po odwaleniu 8 godzin w fabryce zaczynam świętować, ponieważ jutro kończę, no właśnie, 57 lat.
0: Uła.
1: Tak, tak, jestem już tak stary, że jakbym był kamienicą, to by mnie pewnie rozebrali. Ale jeśli czegoś mogę sobie życzyć, to dwóch rzeczy. Zdrówka i tego, żebyście dalej grali przez najbliższe 100 lat. Zatem pozdrawiam całe Rock Radio i wszystkich słuchaczy. Trzymajcie się zdrowo. Hell yeah, a ja będę świętował. Hej!
0: Hell yeah, no panie kochany, 100 lat, 100 lat, 100 lat Rafale, niech ci gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie. Oj, oj, coś czuję, że będzie się jutro działo. No, znając twoje zdolności, uła, parę razy tam się pochwaliłeś. Jak wyglądają u ciebie weekendy, to no w takim razie niezapomnianej zabawy życzę. Obyś jej nie zapomniał. No, ważne, żeby mieć takie wspomnienia, prawda? Dzięki, że wpadłeś. Najlepszego, kochany. Cała ekipa Rock Radia wysyła ci życzenia. I pracownicy, i słuchacze, i sefostwo. Wszyscy. Wszyscy, naprawdę. Dzięki, że wpadłeś. 2 dwójki, 4 czwórki, 0,66 albo głosówki na naszym Messengerze. Kurczę, fajnie, że urodzinki jutro, no. Szkoda, że nie moje, no ale trudno. W sumie mogę się do ciebie dołączyć, jak to będzie sprawdzał, prawda? Kto już otworzył przynajmniej jedno oko i od razu dołączył do ekipy Powstania Rock Radia, niech koniecznie da znać, jak się ma. Bo weekend zaczynamy, kochani. I to jest dobra informacja. Jefferson Airplane, już teraz, dla was. Bo łączy nas klasyka rocka. Jedziemy, hell yeah!

17 minut do 7. Don't Bring Me Down i niezawodna grupa ILO na antenie Rock Radia. No, ale z nami nie ma mowy o jakimś tam dołowaniu. Dbamy o to, abyście z buta wchodzili w każdy dzień. To jest nasz obowiązek. Naprawdę, mam to nawet w umowie. Pracownik będzie dbał, aby słuchacze wchodzili w dzień z buta. No, no mam, paragraf 20. No przecież bym wam nie kłamał, prawda? Lombard i AC/DC. Tego między innymi posłuchamy sobie wspólnie dosłownie za moment, więc wiecie co robić. Tu Rock Radia.

0: drodze.
1: W najbliższy weekend musicie liczyć się z utrudnieniami na Pradze Północ w związku ze świętem ulicy Stalowej. Od soboty do poniedziałku zamknięty będzie odcinek między ulicami Czynszową i Szwedzką. Zmiany obejmą także nocne autobusy, które pojadą objazdami. Na wydarzenie będzie można dojechać bezpłatnymi tramwajami specjalnej linii S kursującymi w sobotę i niedzielę.

0: Red Moon Rising i Creedence Clearwater Revival, no czyli piękna rozgrzewka oralna dla każdego prezentera radiowego w Polsce. A w newsach Rock Radia o godzinie 7, do których już się zbliżamy, do 3 razy sztuka. Trzecie weto prezydenta w sprawie kryptowalut. To i wiele więcej dosłownie za moment w newsach o godzinie 7. Zostańcie z nami.
1: Tu Rock Radio.

0: Panie pośle, a może mi się wam przedstawić?
1: Nie, ja się nie czuję.
2: Powstanie Rock Radia.
3: I proszę bardzo, dwa skłony, cztery przysiady i już mamy godzinę siódmą. Słuchacie piątkowego powstania Rock Radia, w którym już teraz czas sprawdzić, co najważniejszego dzieje się w kraju i na świecie. Newsy Rock Radia i Miriam Lipińska. Zapraszamy, dzień dobry.
4: Prezydent USA zapowiada porozumienie z Iranem. Karol Nawrocki znów to zrobił. Jest trzecie weto do ustawy o kryptowalutach. Lajkonik opanował wczoraj ulicę Krakowa.
2: Newsy Rock Radia.
4: Miriam Lipińska. Donald Trump zapowiada porozumienie z Iranem. To kolejny zwrot polityki prezydenta USA wobec Teheranu, bo jeszcze wczoraj Trump ostrzegał przed nocnym atakiem na Iran. Ostatecznie ogłosił, że wkrótce dojdzie do zawarcia porozumienia. Tyle, że Teheran nie zdecydował jeszcze w tej sprawie. To jednak nie przeszkadza Trumpowi, by już teraz ogłosić sukces w negocjacjach. Wspaniałe porozumienie w sprawie konfliktu z Iranem. Czekamy na sfinalizowanie dokumentów, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. Prawdopodobnie podpisanie umowy odbędzie się w Europie i to świetna rzecz. Trump zapowiedział, że po podpisaniu dokumentu cieśnina Ormus zostanie w pełni otwarta, a Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów. Jest kolejne, trzecie już weto prezydenta do rządowej ustawy o kryptowalutach. Według Karola Nawrockiego projekt nie uwzględniał uwag jego kancelarii i był prawie taki sam jak dwa poprzednie. Kolejne prezydenckie weto skomentował premier Donald Tusk. Jak napisał, prezydent jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. Kto zapłaci za sprowadzenie surowicy dla nastolatka z Nowego Targu ukąszonego przez żmiję lewantyńską? Krakowski szpital ściągnął preparat z Monachium. Surowicę dostarczył samolot lotniczego pogotowia ratunkowego. Życie chłopca udało się uratować, jego stan się poprawia. Po zakończeniu leczenia szpital wystąpi do NFZ o pokrycie wszystkich kosztów, mówi rzeczniczka krakowskiego szpitala Katarzyna Pokorna-Hryniszyn.
5: I nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
4: Tymczasem NFZ odpowiada, że może zapłacić, ale tylko za leczenie, ale już nie za transport surowicy, mówi Aleksandra Kwiecień z NFZ-u w Krakowie.
6: Chcę podkreślić, że lotnicze pogotowie ratunkowe podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia, jest przez Ministerstwo Zdrowia finansowane.
4: Transport surowicy kosztował 90 tysięcy złotych. I na koniec zmieniamy temat. Do późnych godzin wieczornych trwały wczoraj harce krakowskiego Lajkonika. Jak co roku, tydzień po Bożym Ciele, przebrany za brodatego tatarzyna jeździec maszerował ze zwierzyńca na rynek główny wraz z orszakiem muzykantów. Rozdawał cukierki i uderzał przechodniów buławą, co przynosi szczęście przez cały rok.
7: Lajkonik!
8: Super! Każdy powinien, uważam, że powinien się znaleźć na takim czymś, bo jest to taki, no, tradycja.
9: My z Warszawy przyjechaliśmy specjalnie na Lajkonika.
10: Liczymy też, że dostaniemy buławą i szczęście nam przyniesie.
11: Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj, kraj. Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj.
4: Pochód Lajkonika to tradycja sięgająca XVIII wieku. Nawiązuje do legendy o odparciu ataku Tatarów przez krakowskich flisaków. Jeden z nich miał wtedy założyć tatarski strój i triumfalnie wjechać do Krakowa.
2: Sport w Rock Radio.
12: Przemysław Pozewski, zapraszam. Meksyk pokonał RPA 2-0 na inaugurację piłkarskiego mundialu. Pierwszą ramkę turnieju, który rozpoczął się na legendarnym Estadio Azteca, strzelił Quiñones, a drugą Jimenez. W drugim spotkaniu turnieju w Guadalajarze Korea wygrała 2-1 z Czechami. Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 35 na 36 miejsce w rankingu FIFA. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Rosję. Zborna została wykluczona z oficjalnych rozgrywek, ale cały czas rozgrywa spotkania towarzyskie i jej wyniki Światowa Federacja uwzględnia w zestawieniu. W rankingu prowadzi Argentyna.
2: Rock Radio. Rock Radio w drodze.
13: Uwaga kierowcy na Woli. W weekend od soboty nad ranem do niedzieli drogowcy będą asfaltować ulicę Prądzyńskiego. Zamknięte zostanie skrzyżowanie z ulicą Brylowską, a objazdy poprowadzą m.in. Bema, Kasprzaka i Karolkową. Zmieni się także trasa autobusów linii 103, które ominą remontowany odcinek. Zachowajcie ostrożność.

0: w Warszawie możemy spodziewać się ponownie sporego zachmurzenia. Nadal możliwe są też przelotne opady deszczu przez cały dzień, choć od czasu do czasu na tym niebie powinno również pojawić się słońce. Termometry pokażą około 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr jest nieco silniejszy i on nam może dodatkowo troszeczkę dokuczać, ale w normie mamy ciśnienie, co powinno na nas pozytywnie wpłynąć, a jutro będzie podobnie.
1: Rock Radio 103,7 FM.
2: Co pana na co dzień najbardziej denerwuje?
3: Budzę się codziennie. Otwieram oczy. Znowu w tej Polsce.
1: Powstanie Rock Radia.

0: Ready to go i Republika, no czyli taka Republika, ale z importu. Turok Radio, gramy dla was klasykę rocka, 16, no 17 minut w zasadzie już po godzinie 7. Przed chwilą w newsach Rock Radia była mowa o trzecim wecie prezydenta w sprawie kryptowalut, ale to nie koniec aktywności pana prezydenta w tym tygodniu. Na pewno słyszeliście, że w niedzielę, 14 czerwca, Donald Trump będzie świętował swoje 80. urodziny. To znaczy oficjalnie chodzi o Dzień Flagi i 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych, ale tak się akurat składa, że to też jego urodziny. No i ten dzień bez wątpienia przejdzie do historii, bo przed Białym Domem odbędzie się gala mieszanych sztuk walki MMA, na którą pomarańczowy prezydent zaprosił wiele osób, w tym naszego prezydenta Karola Nawrockiego. Podobno przygotowania do wizyty już trwają. No, czyli umiejętności z młodych lat naszego prezydenta wreszcie się przydadzą.
1: Powstanie Rock Radia.
0: Trump po prostu wiedział, że potrzebuje mocnych zawodników. Survivor, Eye of the Tiger. No, pasuje idealnie do tematu. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. No to robimy sobie małą rozgrzewkę na worku i

Survivor, Eye of the Tiger, czyli Rocky 3 i melodia, którą pozna chyba każdy na świecie. Tu Rock Radio, piątek nam się, kochani, rozpędza. Mamy 21 minut po godzinie 7. Za chwilę coś dla miłośników ciężkiej, czarnej ramoneski i sporej ilości żelu na głowie, czyli Depeche Mode. No i za chwilę wracamy do sprawdzania naszej listy obecności przy piątku. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na naszym Messengerze. Widzę kątem oka, że jesteście bardzo aktywni, więc za moment z kimś z was sobie pogadamy. Słyszymy się za moment, zostańcie z nami.

0: 28 minut do godziny 8 w Rock Radiu Klasyka Rocka od Bon Jovi, a to jest słuszna koncepcja o tej porze. Dwie dwójki, cztery czwórki, 0,66 albo głosówki na naszym Messengerze. Zgodnie z obietnicą wracamy do sprawdzania waszej obecności na zakładzie. Halo, dzień dobry, cześć.
1: Cześć Kajtek, słuchaj, ja mam do ciebie taką prośbę, bo ty mówiłeś, że tam te walki mieszane będą i tak dalej.
0: Tak, no.
1: Ty tam pracujesz w tym radiu, masz tam pewnie różne dojścia, sprawdzacie różne serwisy newsowe i tak dalej. Jakbyś sprawdził, czy w tych walkach będzie brała udział również Marianna? Aha. No bo jeżeli tak, no to mam nadzieję, że będzie transmisja i nie koliduje to z żadnym meczem odbywającym się na on czas w Stanach, Kanadzie czy Meksyku.
0: No tak, mundial.
1: To dopiero się będzie działo. Hell yeah.
0: Dobrze, dzięki za telefon, panie kolego. Jak rozumiem, chodzi ci o panią Mariannę Schreiber. No dobra, no nie ma sprawy. To znaczy, wiesz co, szybciej będzie, jak po prostu wyślę zapytanie z maila Rock Radia do administracji Trumpa. Bo szukanie po serwisach może być, wiesz, mało skuteczne. A wasze prośby traktujemy w Rock Radio bardzo poważnie. Tutaj, koledze, chodzi o wspominaną przeze mnie przed chwilą galę MMA, która odbędzie się w niedzielę przed Białym Domem z okazji 80. urodzin Trumpa. To znaczy z okazji Dnia Flagi, rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych, ale akurat ma wtedy chłop urodziny. No. Dobra, słuchajcie, to robimy tak. Wysłuchacie Edyty Bartosiewicz, a ja idę napisać maila do Trumpa. No, jak tylko chłop odpisze, to obiecuję, że dam wam znać. No. Tu Rock Radio.

Za górami, za lasami, nie wiem co jest, bo nie widać, ale słychać. Slade, Far Far Away w piątkowy poranek z Rock Radiem, 19 minut do godziny 8. No i powiem wam, że mimo wczesnej pory wasza aktywność jest porażająca. Meldunki od was wpadają tutaj do nas jak burza, no więc za moment kolejny raz oddam antenę wam, najlepszym słuchaczom w eterze, ale po drodze posłuchamy sobie wspólnie jeszcze grupy Madness i KNZ. Dlaczego? No bo łączy nas klasyka rocka, tak jest, pięknie i piątka z plusem.

0: Słońce.
1: Przypominamy, że od poniedziałku rozpoczną się prace torowe i ciepłownicze w Alei Niepodległości na wysokości ulicy Filtrowej. W związku z tym remontem tramwaje nie będą kursowały między Nowowiejską a stacją metra Pole Mokotowskie. Zostaną skierowane na trasy objazdowe. Uruchomione będą linie zastępcze, a wsparciem ma być także autobus linii 174.

0: ONZ, czyli oczywiście Kazik na żywo i szanowna pani Celyna w powstaniu Rock Radia. 8 minut do godziny 8 jest Rock Radio, jest klasyka rocka. No i jesteście wy, a to jest tutaj najważniejsze. 2 dwójki, 4 czwórki, 066 albo Messenger Rock Radia. Kolejny głos, halo?
1: Cześć, tu Magda, melduję się na zakładzie.
0: Cześć.
1: Pozdrawiam wszystkich. Chciałam złożyć życzenia mojemu bratu, który dziś kończy 50 lat.
0: O proszę.
1: Jutro będzie świetna impreza.
0: No.
1: Życzę wszystkim miłego dzionka. Pozdrawiam z Krakowa. Hell yeah.
0: Hell yeah. Pozdrawiam cię, Magda. Dzięki, że wpadłaś. Kurczę, ile urodzin. Wcześniej słuchacz Rafał mówił, że jutro świętuje. Dziś urodziny brata Magdy, ale impreza jutro. No wiecie, każda okazja jest dobra, ale urodziny? No, przyłączamy się tutaj wszyscy do życzeń. Przekaż proszę bratu od całego Rock Radia wszystkiego, wszystkiego najlepszego. I o to właśnie tutaj chodzi. Powstanie Rock Radia to jedna wielka rockowa rodzina. Miód na serce. A teraz wracamy do klasyki rocka. Hell yeah. No i pędzimy do Rebusa Jebusa. Ten już po 8:00.

Ruch Radio Manfred Mann's Earth Band Blinded by the Light i tym właśnie numerem dojeżdżamy powoli do godziny 8. O 8 kolejna porcja najważniejszych informacji w Ruch Radio, a w nich między innymi o tym, że podobno ważą się losy rządowego pakietu paliwowego. To i wiele więcej dosłownie za moment o godzinie 8, więc jeżeli chcecie być na bieżąco, to koniecznie zostańcie z nami.

0: Powstanie Rock Radia.
1: 8, proszę Państwa, czyli za moment ostatni w tym tygodniu Wasz ulubiony konkurs radiowy Rebus Jebus. Przypominam, że w piątek do tradycyjnej satysfakcji dorzucamy coś ekstra, ale o tym pogadamy za chwilę. Teraz newsy i Miriam Lipińska. Zapraszamy.
2: Makabryczne odkrycie na budowie niedaleko Rzeszowa. Więzienie za patostreamy. Sejm przyjął ważną ustawę. Ważą się losy rządowego pakietu paliwowego.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Policja i prokuratura od wczoraj badają sprawę makabrycznego znaleziska w Lutoryżu pod Rzeszowem. Pracownik budowy natknął się tam na zakopane w ziemi szczątki ludzkich płodów. Może być ich kilkanaście. Z ustaleń lokalnych mediów wynika, że działka, na której doszło do odkrycia, zmieniła niedawno właściciela. Prokuratura na razie nie podaje żadnych informacji w sprawie znaleziska. Zakaz patostreamów ponad politycznymi podziałami. Sejm uchwalił wczoraj ustawę, która zakazuje publikowania i transmitowania brutalnych, wulgarnych i obscenicznych treści. Chodzi na przykład o znęcanie się nad zwierzętami, przemoc wobec innych osób lub ich upokarzanie. Projekt poparli zarówno posłowie koalicji rządzącej, jak i PiS-u z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele.
3: Ja mam zupełnie jednoznaczne stanowisko. Całe to zjawisko uważam za patologiczne i kryminogenne i w związku z tym bardzo się cieszę, że została uchwalona ta ustawa.
2: Po wejściu w życie ustawy za skrajne przypadki patostreamingu będzie grozić nawet 5 lat więzienia. Wciąż bez decyzji o przyszłości rządowego pakietu paliwowego. Na razie działa do połowy czerwca, czyli do poniedziałku. A co dalej?
4: Analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
2: Mówi minister energii Miłosz Motyka, który decyzję o ewentualnym przedłużeniu lub nie rządowego pakietu będzie podejmował razem z ministrem finansów i ministrem aktywów państwowych. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie się normowała, a cena baryłki ropy spadnie poniżej 80 dolarów, program może zostać wygaszony już w czerwcu. A póki co dziś za benzynę 95 płacimy maksymalnie 5 zł i 98 groszy, a za diesla 6 zł i 37 groszy za litr. Narodowy Fundusz Zdrowia przed wakacjami przypomina o karcie EKUS. To dokument, który może się przydać za granicą, jeśli potrzebujemy pomocy medycznej. Potwierdza, że mamy prawo do ubezpieczenia w ramach NFZ-u. Karty można wyrobić od ręki. W oddziałach NFZ-u można też zamówić przez internet, ale tu doręczenie trwa kilka dni. Kto zapomniał wyrobić kartę przed wylotem na wakacje, może to zrobić od ręki na 3 lotniskach w Polsce. Chopina w Warszawie, we Wrocławiu czy w Łodzi, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
5: Zapraszamy po karty nie tylko te osoby, które właśnie w poniedziałek wybierają się do Mediolanu, do Londynu, Dublina czy na Rodos, ale również sąsiadów lotniska. To wyjątkowa okazja, żeby otrzymać kartę EKUS przed wakacjami.
2: Wyrobienie karty jest bezpłatne. I na koniec zmieniamy temat. BUB drogi jak szparagi. Za półkilogramowe woreczki ukochanego warzywa Polaków w niektórych miejscach trzeba zapłacić nawet 25 zł. To tyle, ile za pęczek szparagów. Wszystko przez kapryśną pogodę, mówi pani Jola z Podlublina.
6: Zrobiły złą robotę niestety przymrozki.
7: Jakie są ceny?
6: No ceny są w tym momencie 20 zł za pół kilograma, czyli stosunkowo o kilka złotych wyższe porównywalnie z ubiegłego roku.
2: Rolnicy dodają, że jest szansa, że będzie trochę taniej. BUB z gruntu pojawi się najwcześniej za 2 tygodnie.
0: Rock Radia. Rock Radio. Drodze.
8: Jeśli jedziecie przez centrum Warszawy, pamiętajcie o remoncie torowiska w Alejach Jerozolimskich. Zwężenia między placem Starynkiewicza a mostem Poniatowskiego powodują większy ruch i korki, szczególnie w godzinach szczytu. Utrudnienia dotyczą także komunikacji miejskiej, bo część tramwajów nie kursuje, a na trasie pojawiły się autobusy zastępcze. Nie traćcie cierpliwości.

0: Rock Radio.
1: Pogoda. O poranku na niebie w Warszawie ponownie mamy sporo chmur. Wciąż też możliwe są przelotne opady deszczu, ale możemy od czasu do czasu liczyć na niewielkie przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy około 20 stopni, ale trzeba na to poczekać przynajmniej do południa. Wiatr jest nieco silniejszy, ale przynajmniej ciśnienie mamy w normie. Jutro prognozowana jest dokładnie taka sama pogoda i ona w zasadzie ma się utrzymać przynajmniej do początku przyszłego tygodnia.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Ruch Radio Klasyka Rocka od grupy Simple Minds. 16 minut po godzinie 8. A teraz na naszą scenę wchodzi wreszcie on.
1: Rebus Jebus.
2: W Rock Radiu Rebus Jebus.
0: Czemu? Tak, mówię, nie wiem. Piątkowy, galowy, uroczysty konkurs Rebus Jebus, czyli nasza i wasza poranna zabawa, która no swoim absurdem ma napędzić was do działania z samego rana. Sprawa ma się następująco. Za chwilę usłyszycie zagadkę. Ta zagadka składa się z różnych dźwięków wyszukanych przeze mnie w sieci. Na pozór do siebie te dźwięki nie pasują, ale w połączeniu tworzą logiczne hasło. Wy to hasło wyłapujecie, łapiecie za telefony, kręcicie na 22244066 albo nagrywacie nam głosówki na Messengerze, no i podajecie prawidłowe rozwiązanie zagadki. Jeśli zrobicie to dobrze, wygrywacie jak codziennie satysfakcję, ale dziś mamy piątek, więc do satysfakcji tradycyjnie dorzucamy oczywiście na cały weekend do wykorzystania z kim sobie zechcecie. Dobra, koniec formalności, zaczynamy zabawę.
3: Kategoria na dziś to...
0: komiks. Po prostu. Dziś krótko. A oto Rebus Jebus.
4: Panie kapitanie, dlaczego pan na nas tak mówi?
5: Szpik. Tajemniczy dziki kot.
0: Boże, głos pana Marcina Dorocińskiego. Pozdrawiam serdecznie. 22244066 albo głosówki na Messengerze. Odgadliście już nasze hasło? No to kręćcie właśnie teraz, ale dla pewności powtarzam Rebusa one more time. Proszę bardzo.
4: Panie kapitanie, dlaczego pan na nas tak mówi?
5: Szpik. Tajemniczy dziki kot.
0: Boże. Kategoria komiks. Kultowy jeszcze mogę tutaj dorzucić. 22244066 albo Messenger Rockradia. Komu, bo satysfakcja i na cały weekend.

Blur, Song 2. No, idealnie wpisuje się w ten mundialowy klimat, który ruszył z buta wczoraj. Ale powiem wam, sam mecz, bieda jakaś taka i w ogóle jakiś taki dziwaczny ten turniej. Ta oprawa telewizyjna, widać, że oni się silą, żeby to było tak po amerykańsku. Nie wiem, jakoś tak, no kto co lubi. Dobra, zresztą nie o tym. 20 minut po godzinie 8 zasuwamy wspólnie do finału dzisiejszego Rebusa Jebusa. Za chwilę rozdam wam zasłużone nagrody, no więc koniecznie bądźcie czujni, bądźcie z nami, a po drodze zagram wam jeszcze Bilego Idola i Placebo. Słyszymy się za moment.

0: Every You, Every Me, czyli oczywiście Placebo w piątkowy poranek z Rock Radiem, 29 minut do godziny 9. Nie przedłużamy. Czekacie na nagrody, więc czas na finał.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: Finał naszej porannej zabawy, naszej wisienki na torcie w powstaniu Rock Radia. Czas sprawdzić, czy ktoś z was wiedział, jakie hasło dziś zostało ukryte w naszym dźwiękowym rebusie. Powtórzmy go sobie, bardzo proszę.
3: Panie kapitanie, dlaczego pan na nas tak mówi?
4: Szpik. Tajemniczy dziki kot.
0: A kategoria zagadki to komiks. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. One to frusru. Lecimy z propozycjami. Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
5: Tu Rafał z Poznania. Rozwiązaniem dzisiejszego rebusa jebusa jest kapitan Szpik, kultowa postać polskiej kryminalistyki. Ahoj, czuwaj, hell yeah!
0: Ahoj, czuwaj, hell yeah! Dzięki za udział, Rafał. Dobrego piątku z Rock Radiem pod pachą. Ktoś ma jakąś inną propozycję? Halo?
6: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
6: Tym razem małżonek był szybszy.
0: O!
6: Pierwszy zgadł kapitana Szpika.
7: Kapitan Szpik. Hell yeah!
6: Hell yeah!
0: Hell yeah, kochani. No, piękna współpraca. Bo żeby życie miało smaczek, raz małżonka, raz małżonek. Dzięki, że wpadliście. Dobrego dnia. No dobrze, kochani. Ostatni telefon, tak dla pewności. Halo, dzień dobry.
8: Chyba za młody jestem, żeby wiedzieć, ale czy rozwiązaniem rebusa jebusa jest kapitan Szpik? Hell yeah!
0: Hell yeah. No, najwidoczniej nie jesteś za młody, bo to kapitan Szpik, oczywiście. Zasłużone brawa tłumu. Padł tłum do studia i wam bije brawo. Kultowy polski komiks z kapitanem Milicji Obywatelskiej, który ukazał się pod koniec lat 60. Oczywiście, że tak. Gratuluję serdecznie, moi drodzy. No, dla was nie ma trudnych wyzwań. Zagadka puszczona i ciach już, pyk. Rozwiązanie. Satysfakcja i lecą do was, dla wszystkich tych, którzy wyłapali, że chodzi o właśnie kapitana Szpika. No więc wiecie, co robić w weekend. Korzystać w pojedynkę, w duecie, albo i w tercecie. No tutaj to już macie dowolność. Pink Floyd, Money. Rebus Jebus wraca oczywiście w poniedziałek. Odpocznie sobie chłopak troszeczkę w weekend, ale wracamy z naszymi powalonymi niekiedy zagadkami w poniedziałek. Tradycyjnie o godzinie 8. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Gratulacje! Money!

0: Oj, ten numer zawsze będzie cofał mnie myślami do podstawówki, kiedy to na przerwach słuchało się muzyki na tej słynnej białej MP3. Kiedyś to było. To oczywiście Linkin Park w powstaniu Rock Radia, 20 minut do godziny 9. No więc jeśli, kochani, weszliśmy już na takie sentymentalne tony, to sobie na nich pozostańmy. The Number of the Beast. No i sami wiecie kto. Tu Rock Radio, dom najlepszej klasyki rocka. Zostańcie z nami.
1: Tu Rock Radio. Rock Radio.

0: Radio w drodze.
1: Przypominamy o zmianach w ruchu w Wesołej. W związku z budową tunelu pod torami zamknięty jest przejazd kolejowy w ciągu ulicy 1 Praskiego Pułku. Objazd prowadzi przejazdem na ulicy Żółkiewskiego, a w okolicy ulicy Okuniewskiej, Głowackiego i Sikorskiego obowiązuje nowa organizacja ruchu. Warto zaplanować sobie nieco więcej czasu na przejazd.

In Excess, Suicide Blonde, numer z gatunku niezawodnych. Zbliżamy się wspólnie do godziny 9:00. O godzinie 9:00 oczywiście kolejna porcja najważniejszych informacji w Rock Radiu. No więc jeśli chcecie być na bieżąco z samego rana, to koniecznie zostańcie z nami.

0: ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
1: Powstanie Rock Radia.
2: Wszystko się zgadza. Tu poranny program Powstanie Rock Radia. Dojechaliśmy właśnie wspólnie z najlepszą klasyką rocka do godziny 9. Dwie dwójki, cztery czwórki, 066 albo głosówki na naszym Messengerze. To są nasze dwie opcje kontaktu z naszym studiem, więc jeśli chcecie jeszcze usłyszeć swój głos na antenie Rock Radia, to śmiało, zapraszam, nie gryziemy. A teraz godzina 9 i najważniejsze newsy w Rock Radiu. Startujemy.
3: Burze nie powiedziały ostatniego słowa, znów są alerty. Nowe myśliwce na polskim niebie niebawem przelecą nad kilkoma miastami. Rynki ropy reagują na zapowiedzi Donalda Trumpa w sprawie porozumienia z Iranem.
1: Newsy Rock Radia.
3: Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w 6 województwach na wschodzie kraju. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Lubelszczyzny, a także części Podkarpacia, Mazowsza, Podlasia oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Nowy nabytek polskiej armii, czyli samoloty F-35, przelecą dziś po polskim niebie. To w ramach wydarzenia Powitanie z Polską. Na trasie maszyn pierwszy będzie Gdańsk. Tam pojawią się za blisko 3 kwadranse. Potem, krótko po 10:00 Warszawa. Myśliwce przelecą wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli, a na koniec Kraków, gdzie F-35 pojawią się około 10:35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Pierwsze samoloty F-35 trafiły do Polski w zeszłym miesiącu. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą bon senioralny, czyli świadczenie dla osób powyżej 65 roku życia, których średni dochód nie przekracza 3410 zł. Ta kwota będzie co roku waloryzowana. Opozycja projekt poparła, ale nie podoba jej się, że bon będzie tylko dla określonej grupy seniorów, a nie dla wszystkich.
4: Jeżeli rzeczywiście ma dotyczyć 20 tysięcy potencjalnych świadczeniobiorców, no to przypominam, że Platforma w kampanii wyborczej mówiła o powszechnym bonie senioralnym.
3: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u, z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że to kolejne świadczenie socjalne wprowadzone przez obecny rząd.
5: Bon senioralny to kolejny ważny element budowania solidarności społecznej. Wszystkie inicjatywy, które prowadzi rząd, są monitorowane i wierzę, że będą w przyszłości też poszerzane.
3: Seniorzy, którym będzie przysługiwać bon, będą mogli korzystać ze wsparcia wykwalifikowanych opiekunów, na przykład przy zakupach, gotowaniu czy umawianiu wizyt lekarskich. Po zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej bliskiego porozumienia z Iranem, ceny ropy na światowych rynkach idą w dół. Baryłka kosztuje dziś 88,5 dolara, to spadek o nieco ponad 2%. Tymczasem Iran nie potwierdził na razie oficjalnie informacji o uzgodnieniu treści porozumienia. Zmieniamy temat. Profesor Wiktor Kupelweiser w Seksmisji, Korowiow w Mistrzu i Małgorzacie czy komisarz Karel Licki w kultowym Wabanku. Nie żyje Janusz Michałowski, aktor teatralny i filmowy. Był związany także z teatrem telewizji, gdzie stworzył niezapomniane role. Janusz Michałowski miał 89 lat. I na koniec duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych nadmorskich i mazurskich miejscowości, będzie też pociąg z Warszawy nad Słoweńskie Wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do chorwackiej Rijeki. Na stacji w słoweńskiej Lublianie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
6: Połączenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
3: Między Rijeką a Warszawą pociąg jedzie 17 godzin. To o godzinę krócej niż w zeszłe lato.
1: Sport w Rock Radio.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. Meksyk i Korea wygrały swoje pierwsze mecze na piłkarskim mundialu. Gospodarze na stadio Azteca w Mexico City pokonali 2-0 RPA, a Koreańczycy po dużo bardziej zaciętym meczu wygrali w Guadalajarze z Czechami 2-1. Dziś wieczorem o 21:00 pierwszy mecz turnieju w Kanadzie, gdzie kolejni ze współgospodarzy zagrają z Bośnią i Hercegowiną. José Mourinho został oficjalnie trenerem piłkarzy Realu Madryt. 63-letni Portugalczyk, który prowadził już Królewskich w latach 2010-2013, podpisał 3-letni kontrakt i rozpocznie pracę 13 lipca.
1: Pogoda.
3: Dziś na niebie chmury i słońce na zmianę, do tego wszędzie przelotny deszcz, a na wschodzie burze. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 18 na Lubelszczyźnie, 19 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 20 na Mazowszu.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: W Rock Radio popis wspaniałej wokalizy pana Toma Petiego. No niby ten kawałek się tak powoli toczy, a jednak zawsze dodaje moc. No przynajmniej ja tak mam. Kwadrans po dziewiątej. Uderz w stół, a słuchacze się odezwą. 2 2 4 4 066 albo głosówki na naszym Messengerze. Mamy kolejnego śmiałka na naszej antenie. Halo, dzień dobry.
1: Cześć Kajtku, to Tomek Motolniczy z Krakowa.
0: Cześć, cześć.
1: Ja podobnie jak Jan Bajor Bajorek przebywam na urlopie. Zakres prac, jakie mam zaplanowane na ten czas, jest tak duży, że myślałem, że moja żona zwariowała, bo kazała się odwieźć do szpitala, ale się okazało, że nie zwariowała, tylko osłabiło ją to, co mam do zrobienia. Spadły jej elektrolity, dzisiaj ją odbieram, a wykorzystując jej nieobecność robię wszystko, co miałem zaplanowane. Na chwilę obecną nawet przeszkodą nie jest pogoda. Idzie ku dobremu. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. Helie.
0: Helie, Tomeczku. No to koniecznie pozdrów ode mnie i od całej tutaj oczywiście naszej porannej ekipy swoją małżonkę. Wysyłamy wam bardzo dużo dobrej energii, takiej potrzebnej koniecznie wam teraz. No a urlop, jeżeli chodzi o urlop, no to słyszę, że masz taki właśnie klasyczny. Odpoczywasz wtedy, kiedy śpisz. Wiadomo, no wszyscy to znamy. Ale mimo wszystko spróbuj, Tomeczku, troszeczkę odsapnąć. Jak to było? Co masz zrobić dzisiaj? Zrób pojutrze, będziesz miał 2 dni wolnego. O, pięknie. Stara tradycja. Ekstradycja. Dzięki za telefon, kochany. 2 2 4 4 066 albo głosówki na Messengerze. Do godziny 10 jestem na stanowisku, więc jeśli ktoś z was jeszcze chce się zameldować, to śmiało. Judas Priest, podkręcamy tempo.

Breaking the Law, no, czyli mało legalna propozycja od grupy Judas Priest, ale numer kapitalny. Tu Rock Radio, 19 minut po godzinie 9. Klasyki rocka ci...

0: u nas dostatek. Za chwilę jeszcze sobie dorzucimy do pieca, między innymi z grupą Liquido. To będzie kolejna mało legalna rzecz, ale w piątek wszystkim nam w zasadzie się przyda. Słuchacie Rock Radia?
1: I bardzo dobrze.
2: Rock Radio.

0: Nasi zachodni sąsiedzi wpadli do rock radia z substancjami. Liquido, narkotik, klasyka rocka z każdej dekady do usłyszenia tylko u nas, jak sami zresztą słyszycie. 29 minut po godzinie 9. Mamy piątek, no więc ewidentnie energia was rozpiera. Jest kolejny wasz głos. Można się już trochę pogubić w liczeniu tych waszych głosów. 2 2 4 4 0 66 albo Messenger Rock Radia. Dzień dobry, jak tam samopoczucie?
1: Witam, witam. Najbardziej cieszę się, że...

0: łączy do elitarnej grupy, wyobrażacie to sobie? To jest coś niebywałego. No tak. Jacula mówi, że jest piękna pogoda, o. Chęci do pracy są i cieszę się, że już jest weekend, bo w sobotę znowu przyjdę sobie do pracy i będę odpoczywał się.
1: Matko!
0: Manko!
1: I bębenki, słuchacze, rozwalone. Bardzo ci dziękujemy. Helie Jacku, no nasz argentyński komentator sportowy na posterunku. Ty, aż dziwne, że cię telewizja na mundial nie wzięła. Chyba trzeba jakąś petycję zrobić. Pozdrawiam cię, kochany, dzięki, że wpadłeś. W weekend pójdziesz do pracy odpoczywać. No i to się nazywa szczera miłość do zawodu. REO, Speedwagon, już się nam rozpędza. Dawno nie grałem wam tego numeru, więc nadrabiamy. Tu Rock Radio. Fajnie, że jesteście z nami.

0: 25 minut do godziny 10. To ile energii zamknęli panowie z Led Zeppelin w tych nieco ponad dwóch minutach, to naprawdę. Szapoba i Migrant Song w piątkowym powstaniu Rock Radia. No, jeśli ktoś miał jakieś wątpliwości, że w Rock Radiu gramy klasykę rocka, to już ich nie ma. Edyta Bartosiewicz Boston, ale również na samym początku tej muzycznej drogi zagram dla was Black Sabbath. Heaven and Hell, 6 minut kapitalnej klasyki rocka do usłyszenia tylko u nas. No, ktoś wam zagra? 6 minut w komercyjnej stacji? Tak, zagra. Rock Radio. Zostańcie z nami.
1: Tu Rock Radio.

0: Jej wysokość Edyta Bartosiewicz, dama polskiej klasyki rocka. I zegar, a nasz zegar wskazuje już, że powstanie Rock Radia właśnie się kończy. Kajetan Kajtoruszczyk, dziękuję wam za wspólnie spędzony piątek i cały tydzień. A teraz stery Rock Radia oddaję w wybitne, wspaniałe, noblistyczne, nie ma takiego słowa, elitarne dłonie Kuby Kalety. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chciałem zrobić przymiotnik z Nobla, ale mi jakoś nie wyszło.
1: Nobelskie może, nie wiem.
0: O, może bardziej, chociaż nobelskie to
1: trzeba do, jakaś... do pana prezydenta Lecha Wałęsy zadzwonić i zapytać, wiesz.
2: Dobrze.
1: Jak?
2: To, za chwileczkę.
1: Ja on teraz chyba w jakimś spa siedzi, tak mi się wydaje.
0: O, na pewno, leży w wannie z bąbelkami.
1: Z borowiną.
0: Kochany, co masz po 10 dla słuchaczy?
1: No, po 10 w cyklu W mgnieniu roka razem z Olą Konopką przekonamy się, że dorastanie w latach 60. i 70. no to nie były rurki z kremem.
0: No nie były.
1: W przeciwieństwie do tego, co jest teraz, tak?
0: No
1: pokolenie
0: tak.
1: Płatków w śniegu.
0: Właśnie.
1: Bezstresowe wychowanie.
0: Tak, służbowy telefon, samochód od razu.
1: O, no.
0: A po 12 w Białych Krukach, co tam z Olą żeście przygotowali?
1: O, tutaj to będą poważne tematy.
0: O.
1: Takie, wiesz, tutaj to już będzie dziennikarstwo muzyczne na maksa, bo
0: jest,
1: uwaga.
0: To ja się nie odzywam,
1: przekonamy się. Co by się stało, gdyby zespół The B-52s został coverbandem The Ramones?
0: Co by się stało?
1: Co by się stało w równoległym świecie?
0: Multiverse tutaj wrzucasz w takim razie z Olą. No dobra.
1: Puszczamy wodze fantazji, tak.
0: A przy piątku warto puścić wodze fantazji.
1: No jasne.
0: Umówmy się.
1: No
0: potem w sobotę można odespać.
1: Chyba, że ktoś ma wtedy pracę na przykład, tak, w sobotę.
0: No, bo
1: to nie jest tak, że wszyscy w biurze tutaj pracują, słuchacze.
0: No ja wiem.
1: Niektórzy wykonują prawdziwe zawody tak naprawdę.
0: Nie,
1: w komputerze coś tam w tym Excelu klikasz sobie.
0: Komputer, no ja wiem.
1: Siedzisz tylko... Grasz muzykę i się czasem odezwiesz. Co to jest za robota w ogóle?
0: Dobrze, proszę państwa, jak sami słyszeliście, Kuba Kaleta właśnie mnie zgnoił. Dlatego idę do domu. Powstanie Rock Radia wraca oczywiście w poniedziałek o godzinie 6. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w poniedziałek wraca Janek Bajorek, więc wasz ulubiony świński, kretyński, imbecylski poranny duet będzie razem z wami na posterunku. Trzymajcie się, dobrego weekendu, bawcie się niegrzecznie, ale też znajdźcie czas, żeby nieco odpocząć. Do usłyszenia, pa, pa.
3: Tu Rock Radio.

0: na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Kuba Kaleta.
1: Cześć, po 10:00 na dobry początek zapuścimy sobie nieśmiertelny hit Kiss, ale wcześniej newsy.
2: Służby badają szokujące znalezisko na Podkarpaciu. Nowoczesne myśliwce F-35 lecą nad Polską na ich trasie kolejne miasta. A na koniec o pomniku chrząszcza ze Szczebrzeszyna, który stanie w śląskiej Pszczynie.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Policja bada sprawę makabrycznego odkrycia na posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Na działce znaleziono szczątki, najprawdopodobniej kilkunastu płodów. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
3: Szczątki odkryli nowi właściciele działki podczas prac remontowych. Powiadomili policję, a ta zabezpieczyła teren i od wczoraj przeszukuje całą posesję. Najprawdopodobniej znaleziono kilkanaście płodów oraz inne szczątki mogące być odpadami medycznymi, bo jak udało mi się ustalić, śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki działki, czyli patomorfolożki. Kobieta miała przyznać, że zakopywała na posesji odpady ze swojej pracy, ale tych informacji na razie nie potwierdza Komenda Miejska Policji w Rzeszowie. Oficjalne stanowisko w tej sprawie mamy poznać dziś w okolicach południa.
2: Dziś przed południem warto spojrzeć w niebo. Trwa właśnie przelot samolotów F-35 w ramach akcji Powitanie z Polską. Myśliwce przeleciały już nad Gdańskim Westerplatte, a krótko po 10:00 powinny pojawić się nad Warszawą na wysokości Cytadeli. Ostatni na ich trasie będzie Kraków i okolice Wzgórza Wawelskiego za mniej więcej pół godziny. Pierwsze samoloty F-35 trafiły do Polski w zeszłym miesiącu, a dziś w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku odbędzie się ceremonia ich przyjęcia do Sił Zbrojnych RP. Pakt migracyjny stał się faktem. Dziś wchodzi w życie unijna polityka dotycząca azylu i migracji. Polska, choć dostała czasowe zwolnienie z części zasad, zapowiada niepełne wdrożenie paktu. Nasz kraj nie zgadza się na mechanizm solidarnościowy, czyli przyjmowanie migrantów z innych państw, bo tłumaczy, że już przyjęła ponad milion Ukraińców, ponosi też koszty ochrony granicy z Białorusią, która jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Dlatego, jak mówi wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, ten mechanizm nas nie obejmie.
4: Polska nie będzie relokowała żadnego migranta z innych państw do Polski i to jest stanowisko oczywiste. Myślę, że nie zmieni się nawet, gdyby się rząd zmienił.
2: Polska jest zwolniona z mechanizmu solidarnościowego na rok, z możliwością przedłużenia także na kolejne lata, w zależności od tego, jak będzie wyglądała presja migracyjna na nasz kraj. Państwo członkowskie, które nie zgodzi się na relokację, będzie musiało zapłacić 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Z części paktu migracyjnego wyłączone są też m.in. Estonia, Chorwacja i Bułgaria. Pożar w zakładzie recyklingu opon w Szczecinie na terenach dawnej papierni. Strażacy zabezpieczają miejsce i schładzają instalacje technologiczne. W pożarze nikt nie ucierpiał, a sytuacja jest już opanowana. Strażacy uspokajają też, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. I na koniec zmieniamy temat. Chrząszcz ze Szczebrzeszyna pojedzie do Pszczyny na Śląsku. Chodzi o jeden z dębowych pomników, który teraz ma być symbolem przyjaźni między miastami, rozsławionymi przez wiersz Jana Brzechwy i zarazem językowy łamaniec. Pomniki chrząszcza od lat są w lubelskim Szczebrzeszynie atrakcją turystyczną. Teraz jeden z nich stanie się częścią szlaku baśni, marzeń i gwiazd w Pszczynie. Znajdzie się tam w zacnym towarzystwie m.in. koziołka Matołka czy smoka wawelskiego.
0: Newsy Warszawa.
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Już w ten weekend remont torowiska w Alejach Jerozolimskich spowoduje duże utrudnienia w centrum. Prace obejmą rondo 40-latka i rondo Dmowskiego. Kierowcy muszą liczyć się z objazdami. Dodatkowo część linii tramwajowych zostanie zawieszona lub pojedzie innymi trasami. To najstarszy i zarazem najbardziej zielony warszawski konkurs. Mowa o Warszawie w kwiatach. Zarząd Zieleni Miejskiej zachęca do pochwalenia się swoimi przydomowymi ogródkami, a także kompozycjami na balkonach czy parapetach, bo i taką nagrodę przyznano w ubiegłym roku, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z placu.
6: To okno nas zachwyciło od samego początku. Wszystkie rośliny, albo zdecydowana większość, która znalazła się na tym parapecie, pochodziła z odzysku. Pani je uratowała.
5: Zgłoszenia potrwają do 30 czerwca. Najwięcej dzieci rodzi się na Mazowszu, tak wynika z danych Urzędu Statystycznego. W ubiegłym roku w regionie przyszło na świat ponad 40 tysięcy dzieci. Najwyższy wskaźnik dzietności ma powiat siedlecki, a najniższy powiaty szydłowiecki, gostyniński i płocki. Za godzinę powiem za to o apelu służb z lotniska Chopina.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
5: W Warszawie znowu będzie przelotnie padać, przynajmniej tak nas zapewniają synoptycy. Możemy spodziewać się sporego zachmurzenia, choć od czasu do czasu na tym niebie również powinno pojawić się słońce. Termometry w najcieplejszym momencie pokażą 20 stopni, taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, ale przynajmniej mamy ciśnienie w normie. Jutro szykuje się taka sama pogoda i ona ma się utrzymać przynajmniej do wtorku.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: studiu Ola Konopka.
1: W studiu Kuba Kaleta.
0: A przed nami kolejny odcinek cyklu W mgnieniu roka.
1: A tak, dlatego, że dziś będziemy rozmawiać o kolejnym utworze pewnego zespołu słowno-muzycznego.
0: Tak. No i to będzie numer, który jest takim odbiciem tego, w jaki sposób po prostu chowano chłopców w Wielkiej Brytanii w latach 60. i 70.
1: Trochę tak.
0: Taki zimny chów to był, można powiedzieć.
1: Tak.
0: I nie było to bynajmniej bezstresowe wychowanie. To teraz jest bezstresowe wychowanie.
1: Więcej szczegółów o tym już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: No to trzeba przyznać, te smyczki robią robotę. Klasyka rock od The Verve w Rock Radio. Za 28 minut będzie 11, więc my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do końcówki lat 70.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1979. To właśnie w tym roku polscy telewidzowie oglądają pierwsze odcinki seriali Życie na gorąco i Rodzina Połanieckich oraz Dobranocki Pszczółka Maja. W Warszawie zostaje wykonany ostatni w Polsce wyrok śmierci przez rozstrzelanie, a Jan Paweł II odbywa pierwszą pielgrzymkę do Polski.
2: A dokładnie 47 lat temu, czyli 12 czerwca 79 roku, wychodzi singiel zespołu The Cure pod tytułem Boys Don't Cry. To drugi singiel w dorobku The Cure oraz ich pierwszy przebój.
0: I w przypadku tej historii, jak bumerang, powraca sytuacja, w której brytyjski zespół zyskuje popularność międzynarodową i wydaje płyty. I wydaje te płyty w innej wersji w Europie i w innej wersji w Stanach Zjednoczonych. No i nie inaczej właśnie było w przypadku zespołu The Cure, dlatego że piosenka Boys Don't Cry w Wielkiej Brytanii ukazała się tylko na singlu. A w Stanach Zjednoczonych trafiła na składankę Boys Don't Cry, która była taką amerykańską wersją ich debiutanckiej płyty Free Imaginary Boys. No i biorąc pod uwagę, że ta wersja amerykańska ukazała się w jakiś czas po premierze płyty Free Imaginary Boys, no to wytwórnia płytowa zauważyła, że ten hit Boys Don't Cry tam po prostu podbija listy przebojów i postanowiła go dorzucić na płytę. Czyli jak zwykle Amerykanie dostali coś fajniejszego, a w Europie...
2: Oczywiście. No, za to przekaz tej piosenki jest dość trudny, dlatego że tekst opowiada o historii mężczyzny, no, który już się poddaje, już nie będzie szukał swojej utraconej miłości, pada w depresję, ale też chce w ogóle ukryć się z tym na zawsze.
0: Czyli ukrywa swoje takie prawdziwe uczucia, można powiedzieć, za maską twardego mężczyzny. No właśnie Robert Smith w jednym z wywiadów przyznał, że jako dziecko wychowane w latach 60. i 70. no wielokrotnie słyszał, żeby nie płakał, tak? Nie masz się, nie bądź baba, chłopaki nie płaczą. No i tak mu to wjechało na banie, że postanowił nawiązać do tego.

0: Zresztą, no proszę państwa, któż z nas nie słyszał tego w swoim życiu, prawda?
1: A warto mówić o emocjach. Czerwiec jest miesiącem zdrowia psychicznego mężczyzn.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Kurde. I co teraz? Masz jakieś życzenia z tej okazji? Nie, nic w ogóle. Okej.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Oj, słuchało się w szóstej klasie, no i w kolejnych też. No nie wiem, w której teraz bym był, w 45 klasie. Nieważne. Hej w Rock Radio, za 20 minut 11, a my oczywiście cały czas słuchamy najlepszej klasyki rocka. Już za chwilę fragment legendarnej, wypakowanej hitami po brzegi debiutanckiej płyty Oddziału Zamkniętego, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: No, powiem wam, że ten numer to jest obowiązkowy punkt na mojej playliście do samochodu. Niezależnie od tego, czy ja akurat, tak się mówi po polsku, siedzę za kółkiem, to klasyka rocka od Bon Jovi w Rock Radio. Za w newsach o 11 sprawdzimy, jak wygląda sytuacja po pierwszych mundialowych meczach. Będą poważne rzeczy tutaj omawiane. A po 11, no, dołożymy do pieca, posłuchamy sobie heavy metalu od absolutnych mistrzów tego gatunku, czyli od Iron Maiden w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Kuba Kaleta.
1: Po 11 wleci klasyka heavy metalu od Iron Maiden, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Dziecko poparzone w prywatnym przedszkolu w Bartoszycach. Samoloty F-35 spektakularnie przywitały się z polskim niebem. Na koniec zajrzymy też na mundialowe stadiony.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Pięciolatka poparzona w przedszkolu w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskim. Dziecko trafiło do szpitala, a okoliczności zdarzenia, do którego doszło w prywatnej placówce, wyjaśnia policja. Funkcjonariuszy zawiadomiła matka dziewczynki. Jak przekazali lekarze, dziecko ma poparzone stopy, ale jego życiu ani zdrowiu nic nie zagraża. Wkrótce pięciolatka będzie mogła wrócić do domu. Widowiskowy przelot nowego nabytku naszej armii. Samoloty F-35 przywitały się w ten sposób z polskim niebem. Maszyny przeleciały nad gdańskim Westerplatte, potem obrały kurs na Warszawę, a na koniec pojawiły się nad Krakowem.
3: No to jest bardzo wielka chwila. No duszę raduje nowoczesność polskiej armii.
4: Jest przeżycie, jest wielkie przeżycie. Myślę, że duży skok dla lotnictwa, no i dla naszego bezpieczeństwa, tak? Bo tu właśnie chyba o to chodzi.
5: Mimo, że to była chwila, ale po prostu rewelacja. Mąż się popłakał, tak, emocje niesamowite.
6: Tak, ciarki, łzy w oczach. W wojsku wróciły jakby emocje i wspomnienia.
2: Mówili podziwiający przelot F-35 nad Gdańskiem. Myśliwce wylądują teraz w Łasku. W tamtejszej bazie lotnictwa taktycznego odbędzie się dziś ceremonia ich przyjęcia do Sił Zbrojnych RP. F-35 ma zaledwie 20 państw, a Polska jest pierwszym krajem wschodniej flanki NATO, który kupił te maszyny. Stany Zjednoczone chcą zmniejszyć o 1/3 liczbę swoich myśliwców i samolotów obserwacyjnych w Europie. Według New York Timesa do redukcji wojskowego wsparcia może dojść bardzo szybko, znacznie szybciej niż Europa będzie na to gotowa. A zdaniem amerykańskiej gazety to już postanowione, a o sprawie wiedzą europejscy dowódcy i liderzy. Ze Starego Kontynentu mają być wycofane także wszystkie podniebne stacje tankowania, a do tego stacjonujący tu amerykański lotniskowiec i okręt podwodny z rakietami dalekiego zasięgu. Zmieniamy temat. 6 regionów na wschodzie z ostrzeżeniami przed burzami. Zagrzmi na Lubelszczyźnie, a także w części województw podkarpackiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Piłka w grze. Wczoraj wieczorem naszego czasu ruszył piłkarski mundial. W meczu otwarcia wygrali współgospodarze turnieju, czyli Meksyk. Swój pierwszy mecz rozegrali także Koreańczycy. O czym więcej Przemysław Pozowski.
7: Meksyk pokonał RPA 2-0. Po meczu, co tu dużo mówić, nudnawym, ale nie z perspektywy reprezentanta gospodarzy Erika Liry. To chwila, którą będę pielęgnować do końca życia i czułem, że wszystko przez co przeszedłem, aby tu dotrzeć, było tego warte. A teraz nadszedł czas, by się tym cieszyć, oczywiście z ogromną dozą odpowiedzialności. Spotkanie na legendarnym Estadio Azteca oglądał prezes PZPN Cezary Kulesza, który większych emocji upatruje w spotkaniach europejskich drużyn.
8: Tak patrząc na wyniki, bardzo dobrze Norwegowie wyglądają. Każdy turniej rządzi się swoimi prawami.
7: A w drugim spotkaniu turnieju w Guadalajarze Korea wygrała z Czechami 2-1.
2: A dziś wieczorem na mundialu mecz Kanada kontra Bośnia i Hercegowina.
0: Newsy Warszawa.
9: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Jutro przez centrum Warszawy przejdzie Parada Równości, a to spowoduje czasowe zamknięcia ulic i utrudnienia w ruchu. Przemarsz rozpocznie się około godziny 14 i potrwa do 16.30. W czasie wydarzenia częściej ma za to kursować metro. Przenosimy się do Piastowa. Tam pewien dwulatek sam wyszedł ze żłobka i znalazł się na targowisku. Według ustaleń dziecko oddaliło się z placówki podczas powrotu z placu zabaw. Matka chłopca o zdarzeniu powiadomiła policję, a burmistrz Piastowa zapowiedział w placówce kontrolę służb. Lotnisko Chopina bije rekordy liczby obsłużonych pasażerów. Tylko w ostatnią niedzielę było ich ponad 90 tysięcy. Dodatkowo przez trwającą wymianę skanerów czekali oni na kontrolę w bardzo długich kolejkach. Stąd apel do podróżnych, mówi Piotr Rudzki z lotniska.
10: Prosimy pasażerów, żeby odpowiednio planowali przejazd na lotnisko i korzystali z tak zwanych bramek ABC, czyli odprawy automatycznej. To znacznie też przyspiesza odprawę i przejście przez kontrolę graniczną.
9: Wymiana skanerów zakończy się w grudniu. Wcześniej, bo za godzinę powiem o przebudowie Alei Waszyngtona.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
9: sporo chmur, przelotne opady deszczu i od czasu do czasu niewielkie przejaśnienia. Tak do końca dnia ma wyglądać dzisiaj pogoda we Warszawie. Termometry pokażą około 20 stopni, wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie w normie. Jutro prognozowana jest dokładnie taka sama pogoda i ona w zasadzie ma się utrzymać przynajmniej do wtorku. Ocieplenia takiego znacznego możemy spodziewać się w okolicach środy.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kalewicz.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

to jest numer, który doskonale sprawdza się również za kółkiem. Klasyka polskiego rocka od Human w Rock Radiu. Przy piątku, no jak znalazł, 21 minut po 11, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, na którym słychać takie dźwięki, które no nie zostały zagrane na keyboardzie albo wysamplowane, tylko człowiek pojechał do Ludwisarni, czyli do odlewni dzwonów, to jest mądre słowo, i nagrał tam dźwięk, no chyba najpopularniejszy, najbardziej rozpoznawalny, najbardziej legendarny dźwięk dzwonu w historii muzyki rockowej. Już za chwilę klasyka rocka od AC/DC, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: I to jest numer, który usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. I powiem wam, że ja go poznałem właśnie dzięki Rock Radio i się w nim zakochałem od pierwszego przesłuchania. Klasyka rocka od zespołu America. Właśnie w Rock Radio za 27 minut będzie 12, a ja przypominam, że my po 15, jak zwykle o tej porze, będziemy szukali rock'n'rollowca dnia. W związku z tym możecie podsyłać swoje albo cudze, zasłyszane albo przeżyte na własnej skórze historie. Można dzwonić, można wysyłać głosówki na Messengerze. No i dzisiaj naprawdę jest o co grać, dlatego że do zgarnięcia, poza oczywiście tytułem Rock'n'Rollowca Dnia, no pewien bardzo bogaty, cały zestaw nagród. Worek Rock Radia, a w nim kubek, nasza koszulka, Lucek, czyli nasza rogata maskotka, do tego autobiografia Ozzy'ego Osbourne'a oraz specjalna niespodzianka, o której jeszcze na antenie mówić nie będziemy. Jeżeli zastanawiacie się, czy wasza historia nadaje się do Rock'n'Rollowca Dnia, no to proszę bardzo, ja zaglądam do naszej tajemniczej skrzynki z anegdotkami i wyciągam z niej historię od Dariusza.
1: Na Rock'n'Rollowca Dnia chciałem nominować swojego starszego kolegę, mm-hmm. który w latach 70. pracował w Ursusie. Mm-hmm. Mieszkał tam w chłopie robotniczym. Postanowił z kolegą po pracy wypić. Mój znajomy mówi, pójdziemy do mojej siostry, mm-hmm. która mieszka w Ursusie i niedawno urodziła chłopca. Siostra zrobi coś do jedzenia, odwiedzę siostrzeńca, mm-hmm. kupili dwie flaszki i grzechotkę i ruszyli do niej. Przyjęła ich, zrobiła im coś do jedzenia, obalili te dwie flaszki, siostra jeszcze postawiła trzecią. Mm-hmm. Po wypiciu film się urwał, poszli spać. Kolega mój się obudził około trzeciej i strasznie go suszyło. Szukał coś do picia. Po ciemku w kuchni znalazł kwartę z mlekiem. Wypił i rzucił się spać. Rano obudził się i szedł do łazienki. Siostra czegoś szukała w kuchni. Pyta, czego szukasz? Mleko tu stało. Kumpel mówi, wypiłem w nocy, bo mnie strasznie suszyło, ale chyba wiejskie było to mleko, bo taki dziwny miało smak. To nie było wiejskie, mówi, tylko miałam nadmiar z piersi, ściągnęłam. W tym momencie żołądek dał o sobie znać, że chce się pozbyć zawartości.
0: No, faktycznie niezręczna sytuacja, ale jak się dosypie dużo tych takich kulek czekoladowych, to jest znacznie lepsze. Kolega opowiadał. Jeżeli chcecie wystartować w konkursie na Rock'n'Rollowca Dnia, to dzwońcie pod 224-0066 i od razu nawijajcie do słuchawki swoją historię, bo my nie oddzwaniamy, ale możecie również podesłać nam głosówkę na Messengerze, a po 17 dowiemy się, kto zostanie tym Rock'n'Rollowcem Dnia i kto zgarnie. Worek Rock Radia, a w tym worku kubek, koszulka, Lucek, autobiografia Ozzy'ego i specjalna niespodzianka. A już teraz numer, który świetnie sprawdza się w trasie, niezależnie od środka. Lokomocji to klasyka rocka od Steppenwolf w Rock Radio.

No to jest numer, który hipnotyzuje nie tylko za sprawą tego wokalu. Klasyka polskiego rocka od Bajmu w Rock Radiu za 18 minut 12, a że klasyki polskiego rocka to sobie przyjemnie posłuchać również przy piątku, no to już za moment jeszcze jeden numer właśnie po polsku i z lat 80. Będzie bardzo klimatycznie, posłuchamy Republiki, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: No i to jest kawał ballady, klasyka rocka od Aerosmith. W newsach o 12 powiemy o przerażającym znalezisku na Podkarpaciu, a po 12 wleci klasyka polskiego rocka z bardzo klimatycznym saksofonem w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Kuba Kaleta.
1: Po 12 na rozruch posłuchamy klasyki polskiego rocka od Mr. Zup, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: Szczątki płodów na Podkarpaciu, jest komunikat prokuratury. W Unii Europejskiej zaczyna działać tak zwany pakt migracyjny. José Mourinho po 10 latach wrócił na ławkę Realu Madryt.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Już około 30 szczątków płodów odnaleziono na posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Ta liczba jest na razie nieoficjalna. Wcześniej mówiono o kilkunastu płodach. Makabryczne odkrycie bada policja. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
3: Szczątki odkryli nowi właściciele działki podczas prac remontowych. Powiadomili policję, a ta zabezpieczyła teren i od wczoraj przeszukuje całą posesję. Udało mi się ustalić, śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki działki, czyli patomorfolożki. Kobieta miała przyznać, że zakopywała na posesji odpady ze swojej pracy, ale tych informacji na razie nie potwierdza Komenda Miejska Policji w Rzeszowie.
2: Jest komunikat prokuratury w tej sprawie. Lekarze potwierdzili, że zabezpieczone szczątki są szczątkami płodów ludzkich. Zatrzymano 57-letnią Magdalenę H., mieszkankę Rzeszowa. Prace na miejscu mogą potrwać do przyszłego tygodnia. W całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać pakt o migracji i azylu. Komisja Europejska twierdzi, że nowe regulacje mają wzmocnić ochronę granic zewnętrznych i usprawnić powroty migrantów. Polska, choć dostała czasowe zwolnienie z części zasad, zapowiada niepełne wdrożenie paktu, mówi profesor Patrycja Matusz, ekspertka w dziedzinie migracji.
4: Minister Duszczyk wypowiada się w tej sprawie, mówiąc, że Polska przyjmie na siebie ewentualne konsekwencje związane z niewdrażaniem wszystkich wprowadzanych rozwiązań i że nasza determinacja będzie bardzo duża. Weźmiemy na siebie również ewentualną skargę Komisji Europejskiej do TSUE, mając świadomość tego, że procedury te trwają wiele lat, więc tutaj rząd prezentuje pewną selektywną procedurę wdrażania przepisów zaproponowanych.
2: Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego na rok, z możliwością przedłużenia także na kolejne lata, w zależności od tego, jak będzie wyglądała presja migracyjna na nasz kraj. Warszawa argumentowała konieczność zwolnienia m.in. przyjęciem milionów uchodźców z Ukrainy i kosztami ochrony granicy z Białorusią. Polska jest największym eksporterem dronów w Europie. Jak informuje Puls Biznesu, wartość eksportu tych urządzeń może w tym roku przekroczyć miliard euro. Dużą rolę odgrywają dostawy sprzętu i komponentów kierowanych do Ukrainy. Zabawa na dworze wspiera psychiczne zdrowie przedszkolaków. Jak twierdzą naukowcy z brytyjskiego Uniwersytetu w Exeter, dzieci, które między drugim a czwartym rokiem życia spędzają więcej czasu na zabawie na świeżym powietrzu, są mniej narażone na rozwój trudności emocjonalnych i behawioralnych. Każdy dodatkowy dzień w tygodniu zwiększa od 6 do 14% szanse na dobry stan zdrowia psychicznego. Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 35 na 36 miejsce w rankingu FIFA. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Rosję. Zborna została wykluczona z oficjalnych rozgrywek, ale cały czas rozgrywa spotkania towarzyskie i jej wyniki Światowa Federacja uwzględnia w zestawieniu. W rankingu prowadzi Argentyna. Portugalczyk José Mourinho po 10 latach wrócił do Madrytu. Został ponownie trenerem piłkarzy Realu. Swego czasu sięgnął z Realem po mistrzostwo, puchar i superpuchar Hiszpanii, ale wtedy odchodził w niełasce. Teraz podpisał 3-letni kontrakt.
0: Newsy Warszawa.
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od metra. Przeprowadzono pierwsze testy jazdy po torach stacji Mory. Jesienią podobne próby rozpoczną się także w tunelach nowego odcinka metra. Zgodnie z harmonogramem budowa stacji Lazurowa, Chrzanów i Karolin ma się zakończyć w listopadzie. A skoro o nowościach mowa, to tramwaje warszawskie planują przebudowę Alei Waszyngtona. Nowe torowisko zostanie przeniesione na południową stronę ulicy, a liczba pasów ruchu będzie ograniczona do 2. Koszt inwestycji to około 170 milionów złotych, a prace mają rozpocząć się za 2 lata. Na koniec jeszcze zaglądamy do zoo, a tam pingwiny doczekały się nowego domu. Od kilku dni zamieszkują wybieg z przestronnym basenem, w którym można podziwiać ich pływackie zdolności, mówi Andrzej Kruszewicz z ogrodu.
6: On dopiero pod wodą pokazuje, jaki jest szybki, jaki jest sprawny, jaki jest obłędny. Chodząc na lądzie, no jest jednak trochę niezdarny, co tu dużo mówić.
7: No jest przepięknie. Właśnie przed chwilą byliśmy świadkami, jak te pingwiny wskoczyły do wody wszystkie naraz.
5: Wkrótce remontowana będzie również małpiarnia i wybieg dla niedźwiedzi polarnych. Nowego domu doczekają się również flamingi.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
5: Znowu w Warszawie może dzisiaj przelotnie padać, ale na pocieszenie dodam, że ten deszcz jest nam naprawdę tutaj w Warszawie potrzebny. Możemy w ciągu dnia liczyć na niewielkie przejaśnienia, a termometry maksymalnie pokażą około 20 stopni w dzień. Wiatr jest nieco silniejszy, ale za to mamy ciśnienie w normie. Podobna aura prognozowana jest także jutro i ma się ona wstępnie utrzymać przynajmniej do najbliższego wtorku. A wyraźnie cieplej zrobi się od środy.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Rok Radio się zmienia. Słuchaczy Rok Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rok ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze Rok Radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, która notabene nas łączy, tak. Ta klasyka rocka. A w studiu jest również Ola Konopka. Cześć,
1: jestem.
0: Ola.
1: Jestem, cześć, Kuba. Bardzo jesteśmy połączeni klasyką rocka. Ja to czuję po prostu.
0: No, my jesteśmy wręcz już zrośnięci.
1: Tak w jednym jest.

0: organizmie funkcjonujemy. Gdybyśmy żyli w XIX wieku, prawdopodobnie by nas obwozili po miasteczkach i pokazywali w gabinecie
1: tak
0: osobliwości.
1: Wyglądają.
0: Dwie osoby w jednym ciele złączone przez klasykę rocka. Na
1: coś
0: szczęście,
1: pięknego.
0: No na szczęście nie funkcjonują już takie, wiesz, instytucje jak gabinety osobliwości.
1: Ta klasyka rocka łączy nas cały czas,
0: tak.
1: I za chwilę znów nas połączy, ponieważ będziemy opowiadać o kolejnych białych krukach. Kuba, zajaw nam tutaj, o czym dziś?
0: No dzisiaj porozmawiamy o takiej kapeli, której więzy nie były tak silne jak te nasze. Dlatego, że oni nagrali
1: prawda?
0: Jedną płytę,
1: no
0: rozpadli
1: i w ogóle
0: się.
1: Po dwóch latach. Mhm.
0: No, rozpadli się, później się złączyli, później się rozłączyli. No to są takie jakieś takie kowalencyjne te wiązania, bym
1: byli
0: powiedział.
1: Byli też ze Szkocji, warto
0: i
1: dodać.
0: I cóż, że ze Szkocji. Tutaj takie od razu ćwiczenie językowe można sobie przeprowadzić. Jeżeli macie dzisiaj w pracy jakieś wystąpienie publiczne zaplanowane, to proszę głośno i wyraźnie powtarzać. I cóż, że ze Szkocji.
1: A jeżeli nie macie, to proszę nas słuchać,
0: tak.
1: Bo więcej szczegółów o tym wszystkim już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.
0: A propos, ja w ogóle wiem, że bardzo dobrym ćwiczeniem na dykcję jest ćwiczenie z korkiem, że wkładasz sobie korek.
1: Ja słyszałam, że nie.
0: No, są dwie szkoły. A dlaczego nie?
1: No, tak mi powiedziała okay. ekspertka.
0: Rozumiem. Od korka.
1: Od korka.
0: No tak, bo ten korek później boli. Jak się za długo trzyma korek, to później
1: weź, Kuba,
0: ciężko wyciąć. O szczegółach już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.

0: I tak brzmi bardzo klimatyczna klasyka polskiego rocka od ONA, w tym wypadku w Rock Radiu. Za 28 minut będzie 13, a my jak zwykle o tej porze zaglądamy głęboko do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radiu.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta. A dziś porozmawiamy o płycie I Can't Stand the Resilos, zespołu The Resilos. I cała ta płyta pochodzi z 78 roku, a zaproponowała nam ją Kalina w komentarzu na Facebooku.
0: Od początku.
2: Od początku. Skąd pochodzi zespół The Resilos?
0: Z Edynburga.
2: Tak, to szkocki zespół punkowo... nowofalowy?
0: Tak.
2: Tak.
0: To nawet był kwintet, proszę państwa, bo to 5 osób tam grało.
2: I tworzyło przez 2 lata.
0: Tych osób?
2: No.
0: Tak. To jest po polsku wszystko,
2: Od 76 do 78 roku zespół tworzył.
0: No i stworzył w tym czasie naprawdę sporo, bo aż 4 płyty studyjne po sobie zostawili.
2: Tak, to nieźle.
0: No jest to spuścizna taka dość konkretna.
2: No i cóż to była za spuścizna?
0: Dobrze, tak. Więc tak, jeżeli to jest pytanie, zakamuflowane pytanie,
2: tak,
0: w jakim stylu tworzył zespół, no to ja mogę powiedzieć. To państwo grali połączenie, jak już powiedzieliśmy, punk rocka i nowej fali, ale w ich muzyce można było również odnaleźć elementy rock'n'rolla, mercy beatu, czyli takiego big beatu, tylko że po angielsku, czyli to, co grali Beatlesi na początku kariery. No, generalnie ja bym powiedział, że zespół The Resilos brzmi jak The B-52s, czyli ci od Lawszek, grający covery zespołu The Ramones.
2: Płyta, o której dziś mówimy, to debiutancka płyta zespołu. A największym jej hitem jest Somebody's Gonna Get Their Head Kicked Tonight, czyli cover Fleetwood Mac.
0: Mm-hmm. Ale to nie jest jedyny cover, który znalazł się na tym krążku.
2: No, to prawda.
0: Dlatego, że na tej płycie znajdziemy również numer Glad All Over, który w oryginale pochodzi z repertuaru kapeli Dave Clark Five, a także numer I Like It, który również jest coverem zarejestrowanym po raz pierwszy przez Jerry'ego i zespół The Peacemakers. No i proszę państwa, dalsze losy zespołu The Resilos są burzliwe. Ponieważ w zaledwie 4 miesiące po premierze płyty I Can't Stand the Resilos muzycy stwierdzili, że nie mogą dogadać się co do dalszego kierunku artystycznego, co do dalszej ścieżki rozwoju. Zespół się rozpadł. Gitarzysta Joe Callis dołączył następnie do grupy Human League i napisał dla tej grupy największe przeboje z numerem Don't You na czele. No to jest pewne osiągnięcie. A wokaliści grupy The Resilos, czyli Eugene Reynolds i Faye Five, założyli The Revillos, w którym to zespole stale zmieniał się skład. W 2001 roku The Resilos przez Z się zreaktywowali, no i od tego czasu grywają koncerty i czasem wydadzą jakiś nowy singiel. Więc to jest taki zespół, który znajduje się w stanie takiej śpiączki farmakologicznej, tak? No może się wybudzić w każdej chwili, ale może też zapaść w dalsze otchłanie nieświadomości. Proszę docenić tutaj tę metaforę. Doceniono. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
1: Białe kruki klasyki rocka.

I nóżka sama chodzi, no bo ten gość ma talent, to chciałem właśnie powiedzieć, do pisania takich właśnie wpadających w ucho, bardzo przyjemnych melodii i również numerów z tekstem, tak zwanych, to oczywiście klasyka rocka od Bruce'a Springsteena, a my już za chwilę posłuchamy sobie klasyki polskiego rocka i to takiej absolutnej, dlatego że to będzie fragment drugiej legendarnej studyjnej płyty Perfektu, czyli albumu UNU, czyli przeniesiemy się do samego początku lat 80., więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

Ależ te dwa głosy razem pięknie brzmią. Iggy Pop i Kate Pearson. W newsach o 13 sprawdzimy, w jakich celach, niekoniecznie turystycznych, jeździmy do Czech, a po 13 posłuchamy absolutnej klasyki polskiego rocka z lat 80. w Rock Radio.

0: na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Kuba Kaleta.
1: O 13 posłuchamy klasyki polskiego rocka od Lady Punk. A teraz porcja świeżych newsów.
2: Amerykanie wycofają z Europy część swoich myśliwców i okrętów. Polacy chętnie jeżdżą do Czech, by leczyć zęby i usunąć zaćmę. Śnieg spadł w wysokich partiach Tatr. Na Kasprowym rano był dzisiaj mróz.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zamierzają znacząco zmniejszyć liczbę swych myśliwców i okrętów dostępnych na potrzeby operacji NATO w Europie, informuje dziennik New York Times. Powołuje się na dwóch wysokich rangą europejskich urzędników. Dokument w tej sprawie miał być przekazany sojusznikom na początku czerwca. Grzegorz Kozioł.
3: Jak pisze New York Times, planowane cięcia obejmują zmniejszenie liczby myśliwców F-16 i F-15E z około 150 do 100, liczby morskich samolotów patrolowych z 26 do 15 oraz wycofanie wszystkich dostępnych dla Europejczyków samolotów do tankowania w powietrzu. Planowane jest również przeniesienie okrętu podwodnego, z którego można wystrzeliwać pociski, a także lotniskowca i kilku okrętów oraz samolotów wspierających jego misję. Relokowane miałyby zostać także dwie grupy bombowców. Wcześniej o decyzjach Amerykanów, które ograniczałyby zdolności sojuszu do przeprowadzenia uderzeń dalekiego zasięgu, pisał już Der Spiegel. Niemiecki magazyn donosił, że dużo powie nam na ten temat nadchodzący szczyt NATO, do którego dojdzie na początku lipca w Turcji.
2: W niedzielę tymczasem do Białego Domu leci prezydent Karol Nawrocki. Dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Wizyta ma charakter nieoficjalny, ale jak zapewnia szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, będzie okazja do poruszenia poważnych tematów.
4: Każda okazja do rozmowy, a tym bardziej przy tak uroczystym wydarzeniu i tak wyjątkowym, będzie okazją do tego, aby właśnie w sposób wyjątkowy móc porozmawiać i czasami wystarczy kilkanaście minut na dany temat, żeby pewne rzeczy załatwić.
2: W czasie wizyty w USA prezydent Nawrocki spotka się też z amerykańską Polonią. Spośród krajów, do których wyjeżdżamy na leczenie, najczęstszym kierunkiem są Czechy. Jak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, Polacy wyjeżdżają tam przede wszystkim w celu usunięcia zaćmy i leczenia zębów. W Czechach łatwiej dostępne są, zdaniem dziennika, zabiegi dentystyczne dla osób z niepełnosprawnościami prowadzone pod narkozą. NFZ pokrywa koszty leczenia także za granicą w krajach Unii Europejskiej. W 30 śląskich miastach zaczyna się Industriada, święto szlaku zabytków techniki. Można zobaczyć, jak wyglądało dawniej życie na osiedlach robotniczych i praca w ciężkim przemyśle. Zaprasza organizatorka wydarzenia Dorota Pociask-Froncek, dyrektorka Instytutu imienia Wojciecha Korfantego.
5: Przede wszystkim Industriada 2026 to różnorodność. To już nie tylko kopalnie, to już nie tylko huty. To również elektrownie, to również szyby górnicze, to również kolejki wąskotorowe, to osiedla robotnicze, gdzie tętniło życie i przede wszystkim to człowiek. Człowiek, który stał się w tym roku podmiotem całej Industriady.
2: O 19:00 odbędzie się rozruch maszyn w galerii Szyb Wilson w Katowicach, a większość festiwalowych wydarzeń zaplanowano na weekend. Turyści wybierający się w Tatry niech uważają na pogodę. W najwyższych partiach padał dzisiaj śnieg. Rano na Kasprowym było 0 stopni. Podobnie ma być w weekend. To przelotne opady śniegu. Śnieg ma szybko stopnieć. Dziś od 17 do 20 stopni, niebo częściowo zachmurzone, ale prawie w całej Polsce może padać, a wiatr przeważnie umiarkowany. Jutro temperatura podobna, około 20 stopni, znowu deszczowo, z przejaśnieniami, a w niedzielę trochę chłodniej. W niedzielę też silny wiatr nad morzem.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Powiem wam, że bez tego numeru na playliście ja nawet nie odpalam auta. Klasyka rocka, oto z jego Osborna w Rock Radio, ale można jej słuchać również, no, w pociągu i nie tylko w ogóle, a można nawet jej słuchać również wtedy, kiedy się nigdzie nie przemieszczacie. Tak to właśnie działa. 22 minuty po 13, a swoją drogą możecie w wolnej chwili, jeśli takową macie albo mieć będziecie, wejść na rockradio.pl i zrobić sobie quiz z wiedzy o Black Sabbath i o Judas Priest i przekonać się, ile tak naprawdę wiecie o tych dwóch legendarnych kapelach. A propos legendarnych kapel heavy metalowych, to już za chwilę posłuchamy kolejnej, Iron Maiden. To za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

To jest numer, który jak dla mnie pachnie wiosną i nie tylko. No i to jest bardzo ważne, zwłaszcza kiedy ta pogoda nas tak, no, nie rozpieszcza za bardzo, szczerze mówiąc. Tom Petty w Rock Radio za 26 minut będzie godzina 14. A propos, my oczywiście w Rock Radio słuchamy sobie klasyki rocka w najlepsze. To jest jasne, ale również podpowiadamy wam, co ciekawego można porobić w weekend. No i na przykład dzisiaj, jeżeli będziecie w Krakowie albo w okolicach, no to warto, żebyście odwiedzili zaprzyjaźniony z Rock Radiem pub 103 i 8 FM. A to dlatego, że będziecie mogli tam dziś wieczorem wpaść na imprezę pod hasłem Impro Stand Rap. Na scenie pojawią się Tomek Machnicki i Bartek Chmiel, którzy na bazie sugestii od publiczności będą robić, tutaj cytat, komediowy rap freestyle pod dobre, oldschoolowe bity. A wcześniej tę właśnie publiczność rozgrzeją komicy z ekipy Comedy Lab, którzy przetestują swoje najnowsze żarty na tejże publiczności. Start o 20, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie gdzie? No wiadomo, na rockradio.pl. A już teraz słuchamy sobie numeru, który ma klimat, ma też głos, wszystko ma tak naprawdę. Klasyka rocka od Janis Joplin w Rock Radio.

No ci to wiedzą, jak dołożyć do pieca, prawda? Klasyka rocka od Europe w Rock Radio, w sam raz pod to piątkowe popołudnie. Bardzo przyjemna sprawa. 18 minut do godziny 14, a że takiej energetycznej klasyki rocka, no to nigdy za wiele. Również w piątek, to już za chwilę posłuchamy sobie po pierwsze fragmentu 6. płyty studyjnej Joan Jett i grupy The Black Hearts, a po drugie numeru, no, na którym to znalazła się solówka, w którym to w zasadzie znalazła się solówka autorstwa Micka Taylora, czyli byłego już wówczas gitarzysty grupy The Rolling Stones. Już za chwilę Joan Jett, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

klasyka polskiego rocka od Hej w Rock Radio. Szybkie info, moi drodzy, już tylko godziny dzielą nas od startu 29. edycji Dni Ursynowa. Tam, gdzie zwykle ta impreza się odbędzie, czyli pod kopą Cwila w Parku Kozłowskiego na warszawskim Ursynowie, na scenie dziś i jutro pojawi się w sumie 10 gwiazd polskiej estrady. Nas interesują te oczywiście rockowe, więc dzisiaj KSU, jutro Mysłowic i Kult, start o 16.30, a relacje właśnie z Dni Ursynowa na naszym Facebooku i na naszym Instagramie. A już teraz słuchamy sobie Fleetwood Mac w Rock Radio.

0: No i powiem wam, że takie rzeczy, takie smaczki, takie perełki to usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Fleetwood Mac. W newsach o 14 sprawdzimy, jak wyglądały dwa pierwsze mecze mundialu. Kto wygrał, kto przegrał, no tego typu rzeczy. Wiadomo, jak to w piłce nożnej. A po 14 posłuchamy sobie, no moim zdaniem, jednego z najbardziej klimatycznych numerów, jeśli chodzi o klasykę rocka lat 80. w Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

0: na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Kuba Kaleta.
1: Po 14 wleci absolutna klasyka rocka od Bruce'a Springsteena, ale zaczniemy od wiadomości.
2: Tłumy podziwiały lecące dziś nad Polską samoloty F-35. Iran dementuje informacje o szybkim podpisaniu rozejmu z USA. Radość w Meksyku. Tak ludzie w lokalnych barach cieszyli się ze zwycięstwa Meksyku z RPA.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze myśliwce świata od dziś oficjalnie dołączają do polskiej armii. Zaczęły swoje powitanie z Polską od Gdańska, przeleciały nad Warszawą i Krakowem, wróciły do Łaska. Na Westerplatte przelot F-35 obserwowały tłumy.
3: Jednak duma rozpiera, no bo to są najnowsze u nas maszyny w naszej armii, także no jest to powód zdecydowanie do dumy. Świetnie.
4: Co nie trwało długo, bo sobie bardzo szybkie były, ale było dość fajnie.
5: Trochę liczyliśmy, że będą leciały niżej i może zrobił jakiś, no nie mówię o beczkach, prawda, ale chociaż cokolwiek, żeby pokazać, że to rzeczywiście to jest to.
6: Musimy zdążyć do Warszawy pewnie.
5: Ciekawie było.
2: Polska jest pierwszym krajem dawnego bloku wschodniego, który ma w swojej armii myśliwce F-35. Władze Iranu nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego porozumienia z USA, przekazał rzecznik MSZ-u w Teheranie. Zaprzeczył też, by podpisanie porozumienia było kwestią najbliższych dni, o czym wcześniej zapewniał prezydent USA Donald Trump. Po zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej bliskiego porozumienia z Iranem spadły ceny ropy na światowych rynkach. Baryłka kosztuje dziś 88,5 dolara. Najnowocześniejsze implanty ślimakowe do poprawy słuchu dostaną pacjenci szpitala klinicznego w Katowicach. Urządzenia posiadają możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania. Grzegorz Kozioł.
7: To rozwiązanie bardzo wygodne dla pacjentów, którzy nie będą musieli poddawać się kolejnym operacjom, aby korzystać z nowszych funkcji urządzenia, wyjaśnia profesor Jarosław Markowski.
8: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
7: Miesiąc temu nowe implanty zostały wszczepione 4 pacjentom, między innymi Lidii Rzepie, która problemy ze słuchem zaczęła zauważać już koło 35 roku życia. W jej przypadku zamiana aparatu słuchowego na implant okazała się strzałem w dziesiątkę.
9: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę otoczenie, prawda? Aparat nie daje tej możliwości. Słyszę po prostu szept.
7: W Polsce co roku około 1200 pacjentów z ciężkim niedosłuchem otrzymuje implant ślimakowy, który pozwala odzyskać słuch i zmniejszyć ryzyko demencji.
2: Szalona radość meksykańskich kibiców towarzyszyła meczowi otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Współgospodarze mundialu wygrali z RPA 2-0. Mecz poprzedziła ceremonia otwarcia. Przemysław Pozowski.
10: Najpierw były dwie panie S, bo Shakira zaśpiewała, a Salma Hayek przemawiała, no a potem już wielki show. No, może nie taki wielki, bo sam mecz był nudnawy, choć dla gospodarzy, czyli dla Meksykanów, zaczął się od wielkiej radości. 9 minuta i Julian Quiñones 1-0. Taka była reakcja w meksykańskich barach. W drugim spotkaniu w Guadalajarze, nie na legendarnym Estadio Azteca, mecz ciekawszy, Czesi prowadzili 1-0, ale to Koreańczycy strzelili dwie kolejne bramki i wygrali 2-1.
2: Wieczorem i w nocy mecze pozostałych gospodarzy, o 21:00 Kanada, Bośnia i Hercegowina, a o 3:00 w nocy Stany Zjednoczone, Paragwaj. Zachmurzenie dziś częściowe, a temperatura od 17 do 20 stopni. Wszędzie może padać. Na wschodzie Polski możliwe też burze. Weekend też częściowo deszczowy. Przelotne opady i przejaśnienia. W sobotę trochę cieplej, niedziela chłodniejsza.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub.

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

ponadczasowa klasyka polskiego rocka to oczywiście Lombard w Rock Radiu i to jest również jedna z propozycji do klasycznej dziesiątki, więc jeżeli chcecie z tym numerem wejść w weekend, no to zagłosujcie na niego na rockradio.pl. Kolejne 204. notowanie waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka już po 18, czyli za niespełna 4 godziny. A znacznie wcześniej, bo już za chwilę posłuchamy sobie fragmentu 11 płyty studyjnej kanadyjskiej grupy April Wine, a chodzi o płytę Animal Grace, czyli to będzie jeszcze jeden numer z pierwszej połowy lat 80., dlatego nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

Proszę bardzo, niby klasyka rocka, a jednak taka mocno w klimatach disco Totilaf w Rock Radiu. W pół do trzeciej jest dokładnie. Mamy piątek, to jest bardzo dobra informacja, a jeszcze lepszą informacją jest to, że my wspólnie spędzimy sobie weekend w programie Rock Radio Poleca na Wynos, bo będziemy wspólnie słuchać klasyki rocka, ale także będziecie mogli zgarnąć książki, thrillery, na przykład Akord Włodzimierza Rdzanka autorstwa, Niespodziewany gość autorstwa Agaty Zamarskiej oraz Czas Rezurekcji autorstwa Maxa Czornyja, a jeżeli preferujecie bardziej literaturę kryminalną niż thrillerową, to dla fanów kryminałów i fanek kryminałów też coś się znajdzie. Przeprawa autorstwa Marka Stelara oraz książka Zaginiona autorstwa Grzegorza Gołębiowskiego. Program Rock Radio Poleca na Wynos startuje jutro i pojutrze od 15:00. No i ja was zapraszam na te dwa weekendowe dni, bo będzie po prostu bardzo przyjemnie, bo tak zawsze jest przecież w Rock Radio, gdy gra klasyka rocka. Już teraz David Bowie.

0: Za każdym razem, kiedy słyszę ten numer, to ja się nie mogę zdecydować, która partia instrumentu bardziej mi się podoba, bo taki perkusja i bas, i gitara, no i głos Bono, to i wszystko po prostu jest, jak to się mówi w internecie, jak to się pisze w internecie, w punkt. Klasyka rocka od YouTube w Rock Radio. Już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego świetnego numeru z pierwszej połowy lat 80. No, ale będzie trochę tutaj ciężej, ostrzej, więc lojalnie ostrzegam wrażliwych słuchaczy. Po prostu bądźcie czujni. Już za chwilę Kiss, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

Ależ ten numer przyjemnie buja, to klasyka rocka od Phila Collinsa. W newsach o 15 sprawdzimy, gdzie po południu zagrzmi, a gdzie popada, a gdzie to i to się wydarzy. A po 15, jak zwykle, w piątek przeniesiemy się do Hard Rock Cafe w Warszawie. Na miejscu jest już Mariusz Stelmaszczyk, który będzie szukać rock'n'rollowca dnia, więc podsyłajcie mu swoje albo cudze, pokręcone historie. Można dzwonić pod 224-0066, ale można również wysyłać głosówki na Messengerze. No i dzisiaj gramy o niesamowicie atrakcyjne nagrody. Worek Rock Radia, a w nim nasz kubek, nasza koszulka Lucek, czyli nasza rogata maskotka, autobiografia Ozziego Osborna oraz specjalna niespodzianka. Ja nazywam się Kuba Kaleta, dzięki za dziś, ponownie słyszymy się jutro i pojutrze od 15 w programie Rock Radio, polecane wynos. Pa! Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Piątkowe popołudnie, godzina 15. Mariusz Stelmaszczyk ze starami Rock Radia i za chwilę świetna rockowa muzyka, m.in. zespół Guns N' Roses czy też Iggy Pop, oraz też sprawdzimy, na co w ten weekend warto wybrać się do kina i do tego kina kogoś z Was także wyślę.
2: Jedna osoba zatrzymana w sprawie odkrycia płodów na Podkarpaciu. MSZ liczy na to, że prezydent będzie rozmawiać z Trumpem o wojskach USA. Mieszkańcy Bydgoszczy apelują do władz miasta, nie chcą budowy kąpieliska.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała jedną osobę w sprawie odkrycia w podrzeszowskim Lutoryżu zakopanych ludzkich płodów. To była właścicielka działki, na której dokonano znaleziska, patomorfolog z Rzeszowa. Na miejscu pracują policyjni technicy, którzy przekopują teren. Odkryli dużo odpadów medycznych, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
3: Większość to są odpady typu bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Natomiast wśród tych odpadów ujawniono również płód ludzki oraz szczątki płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju oraz ich fragmenty.
4: Pytam od razu ile, bo tu różne liczby padają.
3: Na chwilę obecną mam informację o potwierdzonych 29 płodach ludzkich.
2: Zatrzymana Magdalena H. zostanie jutro przesłuchana. Śledztwo jest prowadzone w kierunku zbezczeszczenia zwłoki, porzucenia niebezpiecznych odpadów. Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych ma charakter prywatny. Tak jego podróż do Ameryki na urodziny Donalda Trumpa komentuje minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dodaje, że liczy na to, że prezydent będzie rozmawiać z Trumpem o wzmocnieniu ich obecności w Polsce. Tymczasem New York Times właśnie podał informacje, według których Amerykanie planują wycofać z Europy 1/3 myśliwców, 2 grupy bombowców, samoloty do tankowania i okręty. Rząd i prezydent zabiegają o to, żeby obecność żołnierzy USA w Polsce była jak największa, zapewnia Sikorski.
5: Ta robota planistyczna w Pentagonie, aby te 5 tysięcy do Polski trafiło, już ma miejsce. Ale tu dobrze by było, żeby pan prezydent przyklepał i ma w tym wsparcie rządu.
2: Sikorski przy okazji mówił też o Zbigniewie Ziobrze, którego nazywa Zbiegiem.
5: Sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiS-u.
2: Karol Nawrocki rozpoczyna wizytę w USA w niedzielę. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w 6 województwach na wschodzie kraju. Alerty pierwszego najniższego stopnia dotyczą Lubelszczyzny, a także Podkarpacia, Mazowsza, Podlasia i województwa warmińsko-mazurskiego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Teraz wielki spór o kąpielisko. Blisko 1600 osób podpisało się pod petycją do władz Bydgoszczy o wycofanie się z budowy otwartego kąpieliska nad Brdą w Parku Centralnym. Krytykują to, że inwestycja ingeruje w dzikie tereny zielone. Mieszkańcy organizują protesty, happeningi, a teraz doszła jeszcze petycja, mówi Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew.
6: To jest taka mobilizacja po stronie mieszkańców, że im zależy na tym, żeby wyrazić w jakiś sposób swój sprzeciw, powiedzieć, że nie chcą tej inwestycji w tym miejscu.
2: Umowa na budowę betonu Nowej Niecki, która ma być zasilana wodą z Brdy, została już podpisana. Miasto nie zamierza się ugiąć, wiceprezydent Łukasz Krupa.
7: Zatytułowanie tej inwestycji jest naszym zdaniem najlepszą i jedyną możliwą lokalizacją pod kątem funkcjonalnym i komunikacyjnym.
2: Miasto zapewnia, że straty w przyrodzie będą niewielkie. Papież Leon XIV w ostatnim dniu wizyty w Hiszpanii odwiedzi Teneryfę. Porusza temat migracji. Odwiedzi tymczasowe centrum pobytu migrantów znajdujące się w dawnej bazie wojskowej w gminie La Laguna.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kamienica. Możecie się tam wybrać na spektakl Niespodzianka. To komedia, która w żartobliwy sposób obnaża wiele prawd dzisiejszych czasów. W rolach głównych zobaczymy Joannę Liszowską, Sambora Czarnotę czy Angelikę Piechowiak. Początek w czwartek o godzinie 19. Będziecie mogli także wybrać się na stand-up Katarzyny Piaseckiej. Zaprezentuje ona na scenie swój najnowszy program Bagus. Będzie o zmianach w jej życiu, które przy okazji przyniosły dużo śmiesznych historii. Start w niedzielę o 18 w klubie Oczki. Dzisiaj i jutro szykują się też Dni Bemowa. W programie znalazły się bezpłatne koncerty, strefa atrakcji oraz wydarzenia dla mieszkańców i gości. To wszystko na terenie Automobil Klubu Polski. Początek o 16.45, a więcej szczegółów na ten temat znajdziecie oczywiście w internecie.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Na wschodzie Polski możliwe dziś lokalnie burze, a padać może w całym kraju, chociaż właściwie wszędzie możemy też spodziewać się przejaśnień. Gdzieniegdzie całkiem sporo słońca, temperatura od 17 do 20 stopni. Jak będzie jutro i pojutrze? Podobnie, choć niedziela nieco chłodniejsza. Znowu na zmianę, trochę słońca, trochę deszczu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

Pociąg do kina w Rock Radio. Jest piątek, a więc w Rock Radio zaglądamy do kina, a tam uwielbiane zabawki powracają wraz z premierą najnowszego filmu Disneya i Pixara, Toy Story 5. Tym razem bohaterowie ruszają zmierzyć się z nową rzeczywistością, w której to dzieci coraz częściej wybierają nowoczesne technologie zamiast tradycyjnych zabawek. Jessie, Buzz, Astral, a także inni próbują zwrócić uwagę Bonnie, która coraz więcej czasu poświęca elektronicznemu gadżetowi, a więc inteligentnemu tabletowi. W tej trudnej sytuacji postacie zwracają się o pomoc do dawnego lidera, dawnego kumpla, Chudego. Ponadto w kinach dostępny będzie najnowszy tytuł w reżyserii Stevena Spielberga. Dzień Objawienia to thriller science fiction, w którym to prezenterka pogody podczas transmisji na żywo zaczyna mówić w

0: Indie minęło Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego piątkowego popołudnia, a za moment obiecuję, że będzie czego słuchać, jeśli jesteście w pracy i chcecie, no właśnie, doładować się dobrą energią, bo będzie zespół The Rolling Stones i grupa Foo Fighters, która w przyszłym tygodniu zagra zresztą swój koncert na Stadionie Narodowym w Warszawie oraz też do zgarnięcia dzisiaj, tak jest, cała masa gadżetów Rock Radia. A w jaki sposób możecie zgarnąć te gadżety i jakie to gadżety, no to dowiecie się w Rock Radio za parę chwil.
1: Rock Radio na żywo z Hard Rock Cafe. Tu Rock Radio.

0: Rock Radio i klasyka rocka, The Rolling Stones i Brown Sugar podczas tego popołudnia. No właśnie, podczas popołudnia, którego szukam właśnie dzisiaj, rock'n'rollowca dnia. Więc jeśli macie swoje, bądź nie swoje, ale godne anteny Rock Radia historie, to mam dla was zestaw gadżetów Rock Radia. Tak jest, w worze Rock Radia znajdziecie koszulkę Rock Radia, kubek Rock Radia, biografię z jego Osborna, naszą maskotkę Ludzka i właśnie jeszcze jeden gadżet, ale to dla was niespodzianka. Więc to wszystko może być wasze. Dzielcie się 2 2 4 4 0 66, dzielcie się historiami, gadżetami, potem też ewentualnie. Albo też wysyłajcie głosówki za pomocą Messenger Rock Radia, a tak było wczoraj.
1: Cześć, dzwonię w sprawie rock'n'rollowca dnia. Chciałbym może siebie nominować, a więc historia była następująca. W zeszłym roku to było, albo dwa lata temu chyba, było bardzo gorąco, a ponieważ posiadam działeczkę taką za miastem, to postanowiłem kupić sobie porządny basen taki na stelażu. Wysoki, 1,20 m, promień chyba 5,5 metra, albo no coś takiego było, no nieważne. Wziąłem w pracy urlop 2 dni, rozstawiłem go, wodę lałem chyba z dobę, tam kupę tysięcy litrów, ponad 20 chyba weszło. Pełno kupiłem tych roztworów chemicznych, żeby mi ona nie zzieleniała. No i jaki był finał tego wszystkiego? Ani razu nie skorzystałem z tego basenu, bo wyjeżdżałem często nad morze. No wydaje mi się, że tytuł rock'n'rollowca dnia należy mi się.
2: No wie pan, to nie są tanie rzeczy. U mnie na bazarze to idzie po 25.

Rock Radio, klasyka rocka, kult Baranek. No w sumie to jest dobry kawałek na piątkowe popołudnie, a wieczór tym bardziej w wielu przypadkach. Natomiast proszę Państwa, obiecuję, że jeszcze do godziny 16 każdy z Was będzie mógł akurat zrobić głośniej w pracy, czy już jadąc samochodem i przebijając się przez korki, oddział zamknięty, czy też Nirwanę. No i pamiętajcie, że Rock Radio znajdziecie mając apkę Rock Radia na Waszych smartfonach.

Rock Radio i Klasyka Rocka i prosto z Seattle Nirvana About a Girl podczas tego popołudnia. Dzisiaj też pamiętajcie, że mamy piątek. No to wiadomo, ale jeśli mamy piątek, to oznacza, że po 18 klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów to będzie 204 notowanie. No i sprawdzimy dzisiaj, jak głosowaliście na rockradio.pl, więc to będzie naprawdę zacny wieczór po 18, a jeszcze do 16 na pewno pojawi się grupa Marillion. No już jest nawet, proszę.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: 16 na zegarach. Mariusz Stelmaszczyk jestem, melduję swoją gotowość, obecność oraz obiecuję, że za chwilę każdy z Was, wracając na przykład teraz z pracy, będzie mógł się odprężyć przy klasyce rocka w Rock Radio, bo zagram po newsach i pogodzie Myslowic, The Beatles, Blondie, AC/DC i znacznie więcej rockowej muzyki.
2: Polska będzie mieć 2 elektrownie jądrowe, potwierdził minister, a nasze wojsko ma już 3 najlepsze samoloty bojowe, dziś zostały ochrzczone. Sezon plażowy w Sopocie otwarty, to znaczy, że na plaży są już ratownicy.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister energii potwierdził, Polska będzie mieć 2 elektrownie jądrowe. Pierwsza ma powstać na Pomorzu w 2036 roku. Trwają już prace. Druga w 2040. Oświadczył to właśnie minister Miłosz Motyka.
3: To jest program, który jest fundamentalny dla naszej gospodarki i zrobimy wszystko, by stał on się całkowitym nowym otwarciem dla tego sektora. Tak, aby, i to też w Polskim Programie Energetyki Jądrowej wskazujemy, energetyka jądrowa stała się kołem zamachowym dla całej naszej gospodarki.
2: Druga elektrownia stanie w Koninie lub Bełchatowie. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 zostały przyjęte do polskich sił zbrojnych. 3 pierwsze maszyny przeleciały dziś nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Zatrzymały się w bazie lotniczej w Łasku pod Łodzią. W uroczystym przyjęciu maszyn wzięły udział małżonka ministra obrony oraz wdowa po tragicznie zmarłym pilocie wojskowym, podpułkowniku Slabie Macieju Krakowianie.
4: Nadajemy Ci imię Husarz.
2: To Paulina Kosiniak-Kamysz i Magdalena Boryc-Krakowian. Polska kupiła 32 maszyny F-35. Powszechnie uchodzą one za najlepsze samoloty bojowe na świecie. Stany Zjednoczone pożyczą Polsce kolejne 4 miliardy dolarów na zbrojenia w ramach programu Foreign Military Financing. Pieniądze musimy wydać na broń amerykańską. W ten sposób USA udzielą nam już pożyczki łącznie 20 miliardów dolarów. Z kolei polskie rolnictwo i obszary wiejskie mogą liczyć na pieniądze z Unii Europejskiej. 42 miliardy euro przewidziano w ramach tzw. nowej perspektywy finansowej z budżetu Unii. Takie informacje podał właśnie minister rolnictwa Stefan Krajewski. Nad polskim morzem zaczyna się lato. Sopot uruchamia w ten weekend pierwsze kąpielisko. Na plażę zajrzał reporter Paweł Radzewicz.
5: Na sopockiej plaży przy dobrej pogodzie nie brakuje ludzi, którzy do zimnej wciąż wody wchodzą, przyznaje Grzegorz Pawelec z sopockiego Moshiru.
6: Ten odpoczynek był bezpieczny, zadbają ratownicy, którzy pojawią się na pierwszym kąpielisku już 13 czerwca. Jako pierwsze uruchomimy kąpielisko w Łazienkach Południowych, czyli po prawej stronie molo, na wejściu numer 23.
5: Pierwsze kąpielisko ma status plaży dostępnej dla wszystkich.
6: Posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, dla rodziców, opiekunów dzieci w wózkach. Mamy tam dostępną kładkę, ławeczki, zadaszenie, toalety, opłukiwacze.
5: Woda w Zatoce Gdańskiej ma około 12-13 stopni. To niewiele, ale przynajmniej mamy gwarancję kąpieli bez sinic.
2: Przed nami mecze drugiego dnia piłkarskiego mundialu. Do gry wchodzą dwaj pozostali gospodarze, Kanada i USA. Kanadyjczycy o 21:00 zagrają z Bośnią i Hercegowiną, a Amerykanie o 3:00 w nocy podejmą Paragwaj. Mówi trener USA Mauricio Pochettino.
7: Spodziewam się, że ten mecz będzie bardzo trudny. To dla nas mecz otwarcia i myślę, że będzie ciężko także dlatego, że gramy z Paragwajem, który jest nie tylko waleczny i agresywny, ale ma też jakość piłkarską. Mają świetnego trenera Gustavo Alfaro, który wykonuje naprawdę świetną robotę.
2: Trzeci gospodarz, Meksyk, wygrał wczoraj w meczu otwarcia z RPA 2-0.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od sceny Relax. Możecie się tam wybrać na spektakle Optymiści, czyli Nasi w Egipcie. To komedia o rodzinie, która po raz pierwszy wspólnie wyjeżdża na wakacje za granicę. Dobra zabawa gwarantowana. Początek 20 czerwca o 16. Szczegóły są dostępne w internecie. Również jutro szykuje się warszawski festiwal modelarski Baba Ryba 2026. W programie przewidziano konkurs modelarski w różnych kategoriach wiekowych, giełdę, stoiska klubowe i handlowe. Dodatkowo od godziny 9 będzie kursował zabytkowy autobus linii B dowożący na tę imprezę. Początek o 9 na terenie Areny Ursynów. A w poniedziałek będziecie mogli wybrać się na bezpłatne zajęcia kajak polo dla początkujących. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z kajakarstwem. Będą podstawy wiosłowania, zasady bezpieczeństwa oraz element gry w polo. Start o 18 w porcie Czerniakowskim.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Do końca tygodnia dość deszczowa aura, choć z przejaśnieniami. Dziś jeszcze na wschodzie Polski możliwe nawet burze. Temperatura wieczorem od 17 do 20 stopni. Jutro też około 20, w niedzielę trochę chłodniej, bliżej 15. No i cały czas na zmianę. Trochę słońca, trochę deszczu. W niedzielę też silny wiatr.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Absolutnie jeden z moich ulubionych zespołów. No i wokalistka Debbie Harry, Blondie, Atomic, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia. A w Rock Radio już teraz aktor i muzyk. Muzyk doktora Misio, Arek Jakubik o AC/DC.
1: To mi się cały czas mi chodzi przed oczami. Mam obrazek jakby tej kultowej okładki, a przede wszystkim Angusa Younga. Ciekawe, czy państwo odgadną, o jaką płytę mi chodzi. On ma takie rogi, takie wystające, długie rogi, taką przekrzywioną twarz. To jest moja ulubiona, najważniejsza może nawet płyta zespołu AC/DC. Dokładnie. Chodzi mi o i płytę, i piosenkę pod tytułem Highway to Hell. A dwa, że to była moja ulubiona po prostu płyta za moich nastoletnich czasów. Nawet nie wiesz, ile musiałem książek oddać za tę płytę, żeby stać się jej posiadaczem. Pół biblioteki.
0: Oj, domyślam się, że tak mogło to wyglądać. Natomiast w Rock Radio już teraz zaglądamy do roku 1980 i wtedy AC/DC wydało właśnie ten kawałek You Shook Me All Night Long. Bardzo proszę.

I to jest taka grupa, przy której można od razu poczuć, że ten weekend się w zasadzie rozpoczyna. Zespół AC/DC, Rock Radio i Klasyka Rocka, a za momenty między innymi Bruce Springsteen, będzie też grupa, przy której można sprawdzić swoją dykcję, a więc Creedence Clearwater Revival oraz też zestaw gadżetów Rock Radio do zgarnięcia. Jakie to gadżety i w jaki sposób? No to wszystko się wyjaśni za parę chwil.

0: I przy takich dźwiękach to człowiek wie, że to jest Rock Radio i klasyka rocka. Creedence Clearwater Revival podczas tego popołudnia, podczas którego możecie wzbogacić się o zestaw gadżetów Rock Radia. A w tym worku Rock Radia znajdziecie m.in. koszulkę, kubek, biografię Ozziego Osborna, naszą maskotkę Ludzka, no i właśnie jakąś też niespodziankę od nas dla was, słuchaczy Rock Radia. Proszę opowiadać się swoje bądź nie swoje godne anteny Rock Radia historie. Mogą być związane z pracą, może coś już związanego z mundialem, który się rozpoczął. 2 2 4 4 0 66, albo wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. Halo, halo?
1: Hej, witajcie, z tej strony Fragles. Dzwonię do was, ponieważ chciałem się pochwalić bardzo rock'n'rollową rzeczą. Otóż jestem prawdopodobnie jedynym przedszkolankiem, który nosi irokeza i ma tatuaże i nosi koszulki z trupią czaszką. Z taką osobą zostawiacie swoje dziecko, kochani, ale to nic nie szkodzi, bo dzieci bardzo mnie lubią i zawsze świetnie się bawimy. Za taką bardzo rock'n'rollową rzecz, którą chciałem się pochwalić, otóż kiedyś podczas przedstawienia dla dzieci, dla rodziców, przepraszam, dzieci je przygotowywały, zrobiliśmy układ taneczny do nazwy zespołu, którego nie mogę podać na antenie, ale dam wam wskazówkę, że jest to zespół grindcore'owy, którego okładka z tym utworem to parodia płyty zespołu Pantera, tylko że na okładce obrywa UFO Ludek. Pozdrawiam was serdecznie i życzę miłego dnia.
2: No i fajnie.

0: Rok Radio Klasyka Rocka i kawałek dla wszystkich fanów biegania, więc maratończyk TSA. Zresztą pozdrawiam, bo sam do tego biegania ostatnio wróciłem. Natomiast obiecuję, że jeszcze do godziny 17 w Rok Radio świetna klasyka rocka zagości. Umili wam czas zarówno w domach, jak i w samochodach, czy też innych okolicznościach, jak już zaczęliście weekend. No i będzie to m.in. Perfect, czy też R.E.M.
1: Rok Radio. Dziś nadajemy z Hard Rock Cafe w Warszawie. Rock Radio.

0: drodze.
1: Ogromne utrudnienia na południowej obwodnicy Warszawy. Przed tunelem pod Ursynowem w stronę wschodnią spalił się bus. Droga była zamknięta, ruch jest już udrażniany. W województwie lubelskim na 17 odcinek Krasnystaw-Zamość zderzenie trzech samochodów osobowych i ruch wahadłowy. Jedna osoba została ranna.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

I tak brzmi Rock Radio i Klasyka Rocka, zespół R.E.M. podczas tego późnego już piątkowego popołudnia. Wy też pamiętajcie, że codziennie w Rock Radio rozkładamy na czynniki pierwsze wasze muzyczne rockowe polecajki. Tak jest. A więc białe kruki klasyków rocka codziennie po godzinie 12. W poniedziałek wracamy z nowym premierowym odcinkiem. A co dla was przygotowali Ola Konopka, a także Kuba Kaleta? No to przez weekend musimy zaczekać, ale obiecuję, że będzie warto. A w tej chwili może jeszcze nie jest wieczór, ale piękne. No, mam nadzieję, że w miarę piękne, bo nie mam jeszcze tutaj okien, ale w miarę piękne późne popołudnie. Eric Clapton, Wonderful Tonight. Bardzo proszę.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: 17 na zegarach. Mariusz Stelmaszczyk melduje swoją gotowość, obecność oraz informuje, że za chwilę po newsach i pogodzie świetna klasyka rocka, którą znajdziecie tylko w Rock Radio, między innymi Republika, a także The Kings.
2: W Hucie Pieniackiej na Ukrainie odkryto pierwsze szczątki, zaczęły się ekshumacje. Trump jest pewny szybkiego porozumienia z Iranem. Iran nie potwierdza. Można się kąpać w akwenach przy Odrze. Sanepid badał wodę po znalezieniu martwych ryb i pozwala.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto pierwszą mogiłę, w której mogą znajdować się szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Poinformował o tym Instytut Pamięci Narodowej. Poszukiwania w Hucie Pieniackiej trwają od poniedziałku. Donald Trump promieniuje optymizmem. Iran na razie nic nie potwierdza. Świat czeka na możliwe zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego między Waszyngtonem a Teheranem. Według amerykańskiego prezydenta umowa może zostać podpisana nawet w weekend. Możliwe, że w Europie. Cezary Jaszczyk.
3: O weekendzie, nieoczekiwanie odwołując zapowiadane bombardowanie Iranu, mówił Donald Trump. Bloomberg precyzuje dziś, że do podpisania porozumienia może dojść w okolicach rozpoczynającego się w poniedziałek szczytu państw G7 we francuskich Alpach. Cały Bliski Wschód jest szczęśliwy. Gdy tylko podpiszemy umowę, dojdzie do otwarcia cieśniny Ormus. Mówił amerykański prezydent. Oprócz zakończenia blokady cieśniny, porozumienie przedłużyłoby zawieszenie broni między państwami. Po tym miałyby się rozpocząć bardziej szczegółowe negocjacje dotyczące m.in. irańskiego programu nuklearnego.
2: Ponad 400 lekarzy spoza Unii Europejskiej straciło prawo wykonywania zawodu. Sejm chciał przedłużyć im czas na przedłożenie certyfikatu z języka polskiego, ale prezydent ustawę w tej sprawie zawetował. To dobra decyzja, uważa Naczelna Izba Lekarska. Jak mówi jej rzecznik Jakub Kosikowski, Polska i tak jest krajem z najniższymi w Unii wymaganiami wobec lekarzy cudzoziemców.
4: Bo poziom B1, który się utrzymał dzięki wetu pana prezydenta, to i tak jest najmniej. Wszędzie jest B2 lub nawet C1 i egzamin języka medycznego. Uważamy, że okres 2 lat, który był na to, żeby się do tego egzaminu przygotować i go zdać, naprawdę jest okres, który pozwala na to, żeby ten język opanować w stopniu takim, żeby bezpiecznie móc pracować z polskimi pacjentami.
2: Samorząd lekarski podkreśla, że medycy, którzy stracili prawo do wykonywania zawodu, wciąż mogą ubiegać się o polski dyplom. W Polsce jest około 220 tysięcy lekarzy. 3% z nich to obcokrajowcy, najczęściej z Ukrainy i Białorusi. Prezydent zawetował też przedłożoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzuca ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Sejm spróbuje wprowadzić ustawę po raz czwarty. W poniedziałek kończy się tak zwany pakiet CPN, czyli rządowe ograniczenie cen paliw na stacjach. Rząd nadal nie zdecydował, czy go przedłuży, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
2: Decyzja ma zależeć od ceny ropy na światowych giełdach. Jeśli cena ropy spadnie, program może zostać wygaszony. Program tańszej benzyny na stacjach kosztuje budżet Polski 1 600 000 000 zł miesięcznie. W akwenach przy Odrze można się kąpać, ogłosił właśnie sanepid, a wątpliwości wzbudziło znalezienie martwych ryb w kąpieliskach miejskich w Szczecinie. Badania jakości wody potwierdziły, że można się kąpać. Sezon kąpielowy na naturalnych akwenach w Szczecinie zacznie się w poniedziałek.
0: Pogoda.
2: Wieczorem zachmurzenie duże prawie w całej Polsce może padać, ale nie brakuje też przejaśnień. Zobaczymy jeszcze trochę słońca. Podobnie jutro, temperatura około 20 stopni, znowu deszczowe chmury nad całym krajem, ale na zmianę ze słońcem. Niedziela podobna, ale trochę chłodniejsza.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: rock radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: I to jest Rock Radio i Klasyka Rocka, Skorpionsi podczas tego popołudnia. No a teraz zaglądamy do rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W Rock Radio zaglądamy do roku 1958. To wtedy odbyła się premiera filmu Popiół i Diament. Z kolei telewizja wyemitowała premierowe wydanie programu dla dzieci z serii Miś z okienka. W Szwecji rozpoczęły się 6. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, wygrane przez Brazylię. W 1958 roku urodzili się reżyser Tim Burton, piosenkarka Madonna, czy też Prince, Grzegorz Kupczyk znany z Turbo, a także Bruce Dickinson z Iron Maiden. Natomiast dokładnie 12 czerwca 1958 roku urodziła się Meredith Brooks. Na początku fascynował ją blues i rock, w tym twórczość Joni Mitchell. Zaczynała od lokalnych występów, grając na gitarze i pisząc własne piosenki. Na początku lat 80. Meredith była członkinią kilku zespołów, w tym kobiecej grupy The Graces, która wydała jeden album w 1989 roku. Jednak jej kariera nabrała prawdziwego rozpędu dopiero w połowie lat 90., kiedy podpisała kontrakt solowy. W 1997 roku światło dzienne ujrzał jej przełomowy album Blurring the Edges, z którego pochodzi największy hit Beach. Piosenka stała się przebojem międzynarodowym, trafiając na szczyty listy przebojów i zyskując status hymnu kobiecej siły i niezależności.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Rok Radio, klasyka rocka podczas tego popołudnia, podczas którego możecie wzbogacić się o worek Rok Radia z gadżetami Rok Radia, dokładnie tak, a w nim koszulka, kubek, biografia Nozziego Osborna, nasza maskotka Lucek i właśnie jeszcze jedna niespodzianka dorzucona od nas dla was. A poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia, więc jeszcze macie czas, żeby zadzwonić, opowiedzieć swoją bądź nie swoją godną antenę Rok Radia historię. No i takie zasne nagrody mogą na was czekać. 2244066 albo wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rok Radia.
1: Rok Radio na żywo w

0: i zrobiło się grunge'owo w Rock Radio. Alice in Chains podczas tego popołudnia, podczas którego poznamy rock'n'rollowca dnia i osobę, która zgarnia worek Rock Radia wypchany nagrodami, a więc koszulką Rock Radia, kubkiem Rock Radia, biografią z jego Osborna, naszą maskotką ludzkiem, a także no właśnie, czymś specjalnym, co od nas dodamy, od nas redakcji Rock Radia. Halo, halo, co to za propozycja? Halo?
1: Prawie rock'n'rollowca dnia. No w sumie całą ekipę naszą ze Szczecina chciałbym nominować. Rok 2010, jedziemy do Warszawy na koncert Metaliki, na Bemowo, wiadomo, busikiem, 7 osób nas i moja żonka. Dojeżdżamy, koncerci, wszystko, wieczór, potem rano wyjazd. Moja żonka w kierownicę, ja obok, a cała ekipa się pakuje do tyłu, zmęczona oczywiście. No i wyjeżdżamy warszawskimi uliczkami. A i nagle zatrzymuje nas 4 wyrostów. O, parka ze Szczecina, chciałaby sobie wyjechać z Warszawy. Wyobraźcie sobie ich konsternację, jak nagle otwierają się boczne drzwi z busa przy 6 gości. My się zaczęli nas przepraszać, że to pomyłka, że niechcący, że to tylko butaki żarci. Hell yeah!
2: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.

I dobrze trafiliście, dobrze słyszycie. To jest też dobry pomysł na spędzenie popołudnia, piątkowego popołudnia, więc Rock Radio i klasyka rocka to był zespół Mister, a jeszcze do 18 obiecuję, że zagram dla was i Ire, a także będzie odrobina bluesa z grupą The Doors. Rock Radio.

0: drodze.
1: Województwo lubelskie, droga numer 17, Krasnysław, Zamość. Zderzyły się dwa samochody, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Wielkie utrudnienia dzisiaj na południowej obwodnicy Warszawy przed tunelem. Kierunek wschód, spalił się bus. Drogowcy mówią, że ruch jest już udrażniany.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

Tak brzmi Rock Radio i klasyka rocka podczas tego późnego już piątkowego popołudnia. Natomiast no właśnie, zbliżamy się do godziny 18, a to oznacza jedno, że za moment 204 notowanie klasycznej dziesiątki rockowej listy przebojów, którą to wy, słuchacze Rock Radia, tworzycie, wchodząc na rockradio.pl. No i sprawdzimy, jakie kawałki sztuk 10 wybraliście. Postaram się je omówić, a także przede wszystkim zagrać. A za dzisiejszy program z Hard Rock Cafe w Warszawie dziękuję także Adamowi Brzezińskiemu, a my słyszymy się za parę chwil.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: I w końcu jest, nadeszła ta chwila, godzina 18, piątek, a więc ruszamy za chwilę z klasyczną dziesiątką, rockową listą przebojów. To będzie 204 notowanie, więc proszę usiąść wygodnie, zapiąć pasy i ruszamy po newsach i pogodzie.
2: Poszukiwania sprawcy napaści na azerskiego taksówkarza. Potem husarze nad Polską, czyli powitanie myśliwców F-35. Zaczniemy jednak od ważnych wieści dotyczących paliwa.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Bardzo ważna informacja dla kierowców. Obniżenie stawek podatku VAT na niektóre paliwa silnikowe zostało przedłużone do końca tego miesiąca, czyli o kolejne 15 dni. Tak wynika z rozporządzenia opublikowanego właśnie w Dzienniku Ustaw. Przypomnę, że od jutra do poniedziałku z kolei ceny maksymalne na stacjach będą wyższe niż dziś. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 4 grosze. To skok o 6 groszy. 98, 6,58 to z kolei więcej o 3 grosze. No tyle samo zdrożeje diesel. Maksymalnie może kosztować 6 zł 40 groszy. Policja próbuje ustalić tożsamość sprawcy ataku na taksówkarza w Warszawie. Doszło do niego dziś przed południem w okolicy Dworca Gdańskiego. Jak mówi aspirant Jakub Pacyniak, poszkodowany kierowca jest obywatelem Azerbejdżanu.
3: W wyniku zdarzenia awantury z drugim mężczyzną odniósł on obrażenia na miejscu. Byli ratownicy medyczni, którzy przewieźli go do szpitala. Na ten moment nie wpłynęło do nas oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Niemniej jednak podjęliśmy już czynności ukierunkowane na to, aby ustalić drugiego z uczestników zdarzenia.
2: Policjanci będą próbowali ustalić motywy sprawcy.
3: Bierzemy pod uwagę różne scenariusze. Nie można wykluczyć też tego, że do ataku doszło na tle narodowościowym.
2: Zgłoszenia na policję dokonała pasażerka, która opisała całe zajście w mediach społecznościowych. Sprawca uciekł jeszcze przed przyjazdem służb. Polacy patrzyli dziś w niebo. Husarze przeleciały z północy na południe kraju. Myśliwce F-35, symboliczne powitanie z Polską, rozpoczęły nad Westerplatte.
4: Sytuacja nie zdarza się codziennie.
5: Specjalnie tu po to przyjechaliście?
4: Tak.
5: No fajnie coś takiego zobaczyć na żywo w końcu. Jest Polska moc?
4: Jest. Myślałem, że będzie troszkę szybciej, ale całkiem ładne.
5: Mógłby być troszkę niżej też.
4: No, dokładnie. By było bardziej spektakularnie, ale są bardzo piękne.
6: Ciarki, łzy w oczach.
7: Byłem w wojsku, wróciły jakby emocje i wspomnienia.
2: Na trasie powitalnego przelotu były też Warszawa i Kraków. A propos nieba, uwaga na burze na wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują jeszcze przez 2 godziny w pasie od Bartoszyc i Gołdapi przez Siedlce, Lublin i Chełm po Sanok i powiat bieszczadzki. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Latamy za granicę coraz więcej i nie inaczej będzie w tegoroczne wakacje. Internetowe biura podróży notują ponad 2-krotny wzrost liczby klientów w porównaniu z zeszłym rokiem. Loty do najbardziej popularnych miejsc są często szybsze niż jazda nad Bałtyk czy w góry, mówi Mateusz Dul, ekspert z eSky.pl.
8: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
2: Według Polskiej Izby Turystyki w tym roku najczęściej polecimy do Turcji, Grecji i Egiptu.
0: Sport w Rock Radio.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam. Po inauguracji piłkarskiego mundialu w Meksyku w najbliższych godzinach kibiców czekają 2 kolejne inauguracje w Kanadzie i w USA, bo to Mistrzostwa Świata, które po raz pierwszy w historii współorganizują aż 3 kraje. O 21:00 meczem Kanada kontra Bośnia i Hercegowina w Toronto zacznie się kanadyjska część turnieju. Z kolei Stany Zjednoczone o 3:00 podejmą w Los Angeles Paragwaj. Polscy siatkarze przegrali z Japonią 2-3 w swoim 3. meczu chińskiego turnieju Ligi Narodów. O wyniku zdecydowała przegrana na przewagi w tiebreaku.
2: Jutro i słońce i chmury, do tego przelotnie może padać deszcz, miejscami burze, lokalnie z gradem. Najmocniej ma padać na północy, maksymalnie na termometrach od 18 do 21 stopni.
0: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: jak co tydzień w piątek klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów, którą to wy, słuchacze Rock Radia, tworzycie wchodząc na rockradio.pl. To jest dokładnie 204 notowanie i w ciągu 2 godzin będzie się działo muzycznie. Na sam początek miejsce 10 i tutaj kawałek, który podobno powstał w samolocie, tak jest, podczas trasy koncertowej zespołu Boba Marleya. Could You Be Loved? Już teraz w Rock Radio.
1: Miejsce 10.

0: Klasyczna dziesiątka w Rock Radio trwa też powoli, powoli. Witamy nadchodzący weekend podczas tego piątkowego wieczoru. To jest 204. notowanie klasycznej dziesiątki w Rock Radio i czas na piosenkę, no, która miała swego rodzaju problemy z cenzurą, zwłaszcza jeśli chodzi o tytuł, bo tytułowa Andzia, no tutaj zamieniono literkę, bo było na początku G. Andzia i ja, już teraz oddział zamknięty w Rock Radio. Bardzo proszę.
1: Miejsce dziewiąte.

0: Rock Radio, Klasyka Rocka, oddział zamknięty Andzia. Ja podczas tego wieczoru, natomiast proszę Państwa, to było miejsce numer 9, 204 notowania klasycznej dziesiątki. Proszę się nie rozchodzić, bo za chwilę odliczamy dalej.
1: Rock Radio.

0: Klasyczna dziesiątka w Rock Radio trwa. Mamy piątkowy wieczór, to jest 204 notowanie i czas na miejsce numer 8. A tutaj dzięki waszym głosom na rockradio.pl wylądował kawałek, który jest piękną baladą. Jedną z najpiękniejszych balad rockowych, balad lat 80. Kawałek, który podbijał listy przebojów, a jak też się słuchacie, to jest tam taki charakterystyczny też chórek gospel. I want to know what love is, Foreigner.
1: Miejsce 8.

0: piątkowy wieczór, weekend w zasadzie to już rozpoczęty dla wielu z nas. Natomiast, proszę Państwa, jak co piątek w Rock Radio trwa klasyczna dziesiątka. Rockowa lista przebojów to jest 204 notowanie i czas na miejsce numer 7. I tutaj mamy charakterystyczny kawałek, charakterystyczny gwizd, to na pewno na samym początku. No i też kawałek dla nas ważny, bo nawiązuje do momentu bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ważnego w historii, a więc upadku muru berlińskiego i przemian w Europie Wschodniej. Jak najbardziej. Skorpionsi, Wind of Change w Rock Radio. Bardzo proszę.
1: Miejsce siódme.

Midowczyń czy Skorpionsi. Miejsce numer 7, 204 notowania klasycznej dziesiątki rockowej listy przebojów. To za chwilę sprawdzamy kolejne miejsca. No i też pamiętajcie, że Rock Radio znajdziecie mając apkę Rock Radia na waszych smartfonach.

0: drodze.
1: Na wschodzie jeszcze przez jakiś czas możliwe burze i ulewy, może być więc ślisko i nie najlepsza widoczność, warto więc zdjąć nogę z gazu. Na zachodzie jedna osoba ranna w zderzeniu osobówki i dwóch busów na Krajowej 92 w Pożadle w Lubuskiem, to między Torzymiem i Świebodzinem. Droga jest zablokowana, zalecany jest objazd przez Łagów.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Klasyczna dziesiątka w Rock Radio trwa, piątkowy wieczór, 204 notowanie i czas na miejsce numer 6. I widzę, że upodobaliście sobie ballady, przed chwilą Wind of Change i Skorpionsi, natomiast miejsce 6 należy do Metallica, kawałka, którego James Hetfield podobno nie chciał nagrywać na samym początku, uważał, że jest to zbyt osobista ballada, nie chciał jej przedstawiać kolegom, ale jednak został przez swoich ziomków przekonany. Nothing Else Matters, Metallica. No i całe szczęście, że tak się stało, bo to piękny kawałek.
1: Miejsce 6.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: 19. piątek, Mariusz Stelmaszczyk, witam się ponownie i przypominam, że jesteśmy w połowie, tak jest, w połowie notowania, 204. notowania klasycznej dziesiątki rockowej listy przebojów, więc przed nami 5 najważniejszych miejsc, ale sprawdźmy, co dzieje się w Polsce, na świecie oraz co z pogodą na weekend.
2: Wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem i do myśliwców F-35, które trafiły dziś do bazy w Łasku. Będzie też o wielkiej kolejowej inwestycji w Warszawie.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzamiński. Patomorfolożka Magdalena H. zatrzymana po tym, jak na jednej z działek pod Rzeszowem w Lutoryżu podczas wykonywania prac ziemnych ujawniono odpady medyczne, w tym szczątki płodów ludzkich. Kobieta była poprzednią właścicielką działki. Prokurator Krzysztof Ciechanowski mówi, że na terenie posesji znaleziono znaczne ilości tzw. odpadów medycznych.
3: Odpady typu bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Natomiast wśród tych odpadów ujawniono również płód ludzki oraz szczątki najprawdopodobniej płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju oraz ich fragmenty. Na chwilę obecną mam informację o potwierdzonych 29 płodach ludzkich.
2: Pod nadzorem prokuratora na miejscu kontynuowane są oględziny i zabezpieczony jest materiał dowodowy. Czynności mogą potrwać do przyszłego tygodnia. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku. Umowę na dostarczenie 32 takich samolotów Polska podpisała w 2020 roku. Mówił o tym podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki, do czego nawiązał szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika, ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, pięciokrotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byłyby wykorzystane.
2: Ostatnie EFE objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku. Tymczasem USA pożyczą Polsce kolejne 4 miliardy dolarów na zbrojenia w ramach programu Foreign Military Financing. Pieniądze musimy wydać na broń amerykańską. W ten sposób USA udzieliły nam już pożyczki 20 miliardów dolarów. Premier Czech Andrej Babiš zapowiada pracę nad przepisami, które zakażą używania telefonów komórkowych w szkołach i ograniczą, jak w Australii, dostęp młodzieży do mediów społecznościowych. Szkoła podstawowa to miejsce nauki, zabawy i zawierania przyjaźni. Komórki są tam do niczego niepotrzebne, uważa czeski premier.
5: Unia nie szuka wspólnego rozwiązania, co pewnie byłoby najlepsze. Pytanie tylko, czy udałoby się tu znaleźć kompromis. My jesteśmy na początku drogi i jest to dla nas bardzo ważne.
2: Mówił premier Babiš w mediach społecznościowych, którymi komunikuje się z wyborcami. Rusza jedna z największych inwestycji kolejowych w Polsce. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę o wartości prawie 3 miliardów złotych na modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion. Prace mają rozpocząć się w grudniu i potrwać do końca 2029 roku. Powstaną nowe zadaszone perony, wyposażone w schody ruchome i windy. Zostaną również przebudowane przejścia podziemne. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków unijnych.
0: Sport w Rock Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dwa mecze piłkarskiego mundialu obejrzą dziś wieczorem i w nocy kibice. O 21:00 na boisko w Toronto wyjdą Kanadyjczycy, by bez niebędącego wciąż w pełni siły Alfonso Davisa zmierzyć się z Bośnią i Hercegowiną. A o 3:00 w nocy w Los Angeles mecz USA kontra Paragwaj. Magdalineta awansowała do półfinału turnieju rangi WTA 250 na kortach trawiastych w Hertogenbosch. Polska tenisistka wygrała z Zeynep Sonmez 6-4, 6-2. Jej rywalką w walce o finał będzie Barbora Krejcikowa.
2: W sobotę dość stonowane temperatury, maksymalnie od 18 do 21 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem, tam około 16. Słońce i chmury, do tego przelotnie może padać deszcz, miejscami możliwe również burze.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: 19, piątkowy wieczór, no i to oznacza jedno, jak się domyślacie, klasyczną dziesiątkę w Rock Radiu, 204 notowanie, jesteśmy na półmetku. Miejsce piąte tutaj należy do zespołu rodem z Australii. Przyznaję, że od zawsze byłem fanem tej grupy, jeśli chodzi o muzykę rockową właśnie z tego kontynentu, a więc Michael Hutchence i spółka Disappear in Excess.
1: Miejsce piąte.

0: Klasyczna dziesiątka w Rock Radio trwa. 204. notowanie podczas tego piątkowego wieczoru. Jesteśmy tuż, tuż poza podium i tu wylądował kawałek, który został wykorzystany w filmie Terminator 2. A chodzi o numer zespołu Guns N' Roses, You Could Be Mine.
1: Miejsce czwarte.

0: Tuż, tuż, niewiele zabrakło. Tuż za podium. You Could Be Mine, zespół Guns N' Roses, miejsce czwarte 204 notowania klasycznej dziesiątki rockowej listy przebojów, a za chwilę podium, a więc największa emocja. To dopiero przed nami.
1: Rock Radio.

0: Rok Radio, klasyka rocka, chociaż dziś w zasadzie podczas tego piątkowego wieczoru to jest klasyczna dziesiątka, lista, którą to wy, słuchacze Rok Radia, tworzycie głosując na rockradio.pl. Jesteśmy na najniższym stopniu podium, a więc największe emocje przed nami. Miejsce 3. Kawałek z początku lat 80. Manam i Boskie Buenos.
1: Miejsce 3.

0: Klasyka Rocka powoli, powoli zbliżamy się do godziny 20, a to też oznacza, że te najważniejsze pozycje z 204 notowania klasycznej dziesiątki w Rock Radio właśnie poznajemy. Czas na miejsce numer 2. Tu przenosimy się do roku 97, kiedy pojawiła się fantastyczna płyta zespołu Radiohead OK Computer, a na niej Karma Police.
1: Miejsce drugie.

Thermopolis, Radiohead, Rock Radio i Klasyka Rocka. Piątkowy wieczór, trwa też klasyczna dziesiątka, 204 notowanie i to było miejsce drugie, a więc zostało nam jedno pytanie, jedna odpowiedź. Kto dzięki wam zajął to pierwsze miejsce? To już za chwilę.

0: Radio Klasyka Rocka, godzina 20 coraz bliżej, a to oznacza też to, że powoli, powoli kończy się 204 notowanie klasycznej dziesiątki rockowej listy przebojów, ale spokojnie, na 205 notowanie będziecie mogli głosować od poniedziałku. 205 notowanie się na pewno odbędzie. A kto zajął miejsce pierwsze dzięki wam w tym tygodniu? Miejsce numer 1 należy do panów zespołu Deep Purple, Perfect Strangers, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Trzymajcie się, cześć!
1: Miejsce pierwsze.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 20 w Rock Radio, czas na newsy i pogodę.
2: Prawdopodobnie jutro zarzuty usłyszy patomorfolożka z Rzeszowa. Potem, czy rząd wycofuje się z programu paliwowego CPN. Będzie też o kolejnych dwóch inauguracjach mundialu w Kanadzie i w USA.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Najprawdopodobniej jutro patomorfolożka z Rzeszowa może usłyszeć zarzuty. To efekt makabrycznego odkrycia w Lutoryżu na Podkarpaciu, gdzie na działce, która poprzednio należała do 57-letniej Magdaleny H., robotnicy natrafili na zakopane szczątki ludzkich płodów. O szczegółach Marcin Starzec.
3: Wszystko wyszło na jaw podczas prac budowlanych, które zlecili nowi właściciele domu odkupionego przez nich od Magdaleny H. Robotnik pośród bloczków parafinowych i szkieł mikroskopowych natrafił na szczątki płodów ludzkich w różnej fazie rozwoju. Prokuratura potwierdza na razie 29 płodów, ale prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie zastrzega, że liczba najprawdopodobniej wzrośnie.
4: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
3: Patomorfolożka Magdalena H. została zatrzymana dzisiaj rano w Zamościu. Grożą jej zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie przestępstwo grozi nawet 12 lat więzienia. Na miejscu cały czas pracują policjanci, a przeczesywanie całego ogródka może zająć nawet kilka dni.
2: Rząd powoli wycofuje się z programu paliwowego CPN, czyli ceny paliw niżej. Tak wynika z informacji, które podaje Polska Agencja Prasowa. W obecnej wersji program obowiązuje do poniedziałku. Od wtorku według PAP, która powołuje się na źródła zbliżone do Ministerstwa Finansów, wypadnie z niego obniżona akcyza, przez co ceny mogą wzrosnąć. Na razie na weekend paliwa trochę zdrożeją. Benzyna 95 do maksymalnie 6,04 zł, a diesel do 6,40. Będzie kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach, deklaruje wicepremier Krzysztof Gawkowski. To będzie czwarte podejście do uregulowania tego rynku w Polsce, mówi minister cyfryzacji. 1 lipca tego roku jest kluczową datą dla rynku krypto w Polsce, ponieważ kończy się okres przejściowy unijnych przepisów. Firmy świadczące usługi kryptowalutowe będą musiały posiadać specjalną licencję, której w Polsce nadal nie ma kto wydawać z powodu braku odpowiednich przepisów krajowych. Papież wraca z Teneryfy do Rzymu samolotem króla Hiszpanii. Monarcha zaoferował pomoc po tym, jak problemy techniczne uziemiły samolot linii Iberia, którym pierwotnie miał wracać Leon XIV. Z papieżem królewskim Falconem lecą jego najbliżsi współpracownicy. Towarzyszący Leonowi personel i dziennikarze mają wrócić do Włoch innym samolotem. Po inauguracji piłkarskiego mundialu w Meksyku w najbliższych godzinach kibiców czekają dwie kolejne inauguracje w Kanadzie i USA. Bo to Mistrzostwa Świata, które po raz pierwszy w historii współorganizują aż trzy kraje. Za godzinę meczem Kanada kontra Bośnia i Hercegowina w Toronto zacznie się kanadyjska część turnieju. Z kolei Stany Zjednoczone o 3 w nocy polskiego czasu podczas amerykańskiej inauguracji podejmą w Los Angeles Paragwaj.
0: Pogoda.
2: Sobota z chmurami, deszczem, burzami, lokalnie z gradem. Najmocniej ma padać na północy, ale wyjrzy też od czasu do czasu słońce. Maksymalnie od 18 do 21 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, tam około 16.
0: Rock Radio. Klasyka.

0: Już dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem. Niezłą gościową Rock Radia dzisiaj Julia Pietrucha. Hej, hej.
2: Cześć. Film Pojedynek to jest opowieść o pierwszych miesiącach wojny, II wojny światowej.
1: Tak.
2: 1939 rok.
1: Tak.
2: Oficerowie zostają wyłapani i osadzeni w obozie w Kozielsku. No i tam pośród tych oficerów są też oficerowie lotnicy, pośród których moja postać, czyli Janina Lewandowska, polska pilotka, spadochroniarka, ale też i kobieta, która skończyła szkołę muzyczną i muzyką się zajmowała przed wojną. No i na tym, właściwie tym rozpoczynamy historię. Jakiegoś, no oczywiście tego tytułowego pojedynku pomiędzy władzą wroga i naszymi opozycjonistami, oficerami, którzy się po prostu trzymają polskiej strony i nie dają się indoktrynować. Ale też i oczywiście no, ten pojedynek można w różnoraki sposób odbierać i na różnych polach. No,
1: tak.
2: Głównego bohatera Karola Grabowskiego, którego gra Kuba Gierszał. I on jest taką w sumie nicią główną, szyjącą tę opowieść i jego losy i jego no, tą niezłomność, która w pewnym momencie przechodzi jakieś tam różne próby. A my wokół niego, czyli te postaci powiedzmy drugoplanowe, czyli ta moja Janina i jeszcze kilku innych oficerów, no, granych między innymi właśnie przez Wojtka Mecwaldowskiego, Antka Pawlickiego. Przypomnisz mi, tam pewnie masz...
1: No, tam jest jeszcze między innymi gra Anna Pruchniak, która zresztą będzie niebawem Anna gościem Pruchniak, Rock Radio też. Tak. Iron Gillen z Gry o Tron.
2: Dokładnie.
1: Więc tak, to też warto podkreślić.
2: Bogusław Linda też się pojawia.
1: Bogusław Linda tam jest, tak. Nie, obsada jest akurat, to jest moje ulubione słówko, zacna, bardzo.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta, a dziś porozmawiamy o płycie I Can't Stand the Resilos, zespołu The Resilos, i cała ta płyta pochodzi z 78 roku, a zaproponowała nam ją Kalina w komentarzu na Facebooku.
1: Od początku.
2: Skąd pochodzi zespół The Resilos?
1: Z Edynburga.
2: Tak, to szkocki zespół punkowo-nowofalowy.
1: Tak,
2: tak.
1: To nawet był kwintet, proszę państwa, bo to 5 osób tam grało.
2: I tworzyło przez 2 lata.
1: Tych osób.
2: Tak.
1: To jest po polsku wszystko,
2: od 76 do 78 roku zespół tworzył.
1: No i stworzył w tym czasie naprawdę sporo, bo aż 4 płyty studyjne po sobie zostawili.
2: Tak, to nieźle.
1: No jest to spuścizna taka dość konkretna.
2: No i cóż to była za spuścizna?
1: Dobrze, tak. Więc tak, jeżeli to jest pytanie, zakamuflowane pytanie,
2: tak,
1: w jakim stylu tworzył zespół, no to ja mogę powiedzieć. To państwo grali połączenie, jak już powiedzieliśmy, Pan Kroka i Nowej Fali, ale w ich muzyce można było również odnaleźć elementy rock'n'rolla, Mercy Beatu, czyli takiego Big Beatu, tylko że po angielsku, czyli to, co grali Beatlesi na początku kariery. No, generalnie ja bym powiedział, że zespół The Resilos brzmi jak The B-52s, czyli ci od Lawszek, grający covery zespołu The Ramones.
2: Płyta, o której dziś mówimy, to debiutancka płyta zespołu, a największym jej hitem jest Somebody's Gonna Get Their Head Kicked Tonight, czyli cover Fleetwood Mac.
1: Mm-hmm, ale to nie jest jedyny cover, który znalazł się na tym krążku.
2: No, to prawda.
1: Dlatego, że na tej płycie znajdziemy również numer Glad All Over, który w oryginale pochodzi z repertuaru kapeli Dave Clark Five, a także numer I Like It, który również jest coverem zarejestrowanym po raz pierwszy przez Jerry'ego i zespół The Peacemakers. No i proszę państwa, dalsze losy zespołu The Resilos są burzliwe. Ponieważ w zaledwie 4 miesiące po premierze płyty I Can't Stand the Resilos muzycy stwierdzili, że nie mogą dogadać się co do dalszego kierunku artystycznego, co do dalszej ścieżki rozwoju. Zespół się rozpadł. Gitarzysta Joe Callis dołączył następnie do grupy Human League i napisał dla tej grupy największe przeboje z numerem Don't You na czele. No to jest pewne osiągnięcie. A wokaliści grupy The Resilos, czyli Eugene Reynolds i Faye Five, założyli The Revillos, w którym to zespole stale zmieniał się skład. W 2001 roku The Resilos przez Z się zreaktywowali, no i od tego czasu grywają koncerty i czasem wydadzą jakiś nowy singiel. Więc to jest taki zespół, który znajduje się w stanie takiej śpiączki farmakologicznej, tak? No może się wybudzić w każdej chwili, ale może też zapaść w dalsze odchłanianie świadomości. Proszę docenić tutaj tę metaforę. Doceniono. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
0: Białe kruki klasyki rocka w Rock.

0: Radio 103,7 FM.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki. Konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju.

0: dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk jestem. Niezłą gościową Rock Radia dzisiaj Julia Pietrucha. Hej, hej.
2: Cześć. Ciekawe to było, pamiętam to dokładnie, bo ja wcześniej przez wiele lat, no, przez to, że to już podróżowałam i trochę nie byłam tak w Polsce osadzona.
1: Tak.
2: To nie słuchałam za bardzo polskiej muzyki. Ten Dawid Podsiadło gdzieś, wiesz, mignął mi u... Ale to był ten dzień, kiedy ja posłuchałam tego materiału jego i mówię, kurde, jakie fajne rzeczy, i puszczałam
1: po angielsku
2: tę pierwszą płytę i nagle, wiesz, typu godzinę później on do mnie napisał, więc to też... Kosmiczne energie się łączą, no i tak było w tym przypadku. I żeśmy się spotkali i rzeczywiście... Już nie pamiętam, jak to było, czy najpierw ja śpiewałam z nim, czy on jeszcze ze mną w tej trójce podczas pierwszego naszego koncertu w Osieckiej, gdzie zaśpiewaliśmy wspólnie Wicker So Much, który do dzisiaj wielu ludzi po prostu kocha i uwielbia jako główny utwór mojego autorstwa. No i potem mieliśmy jeszcze parę okazji się spotkać i popracować, więc jakby tych artystów też, Kwiat Jabłoni, Miłosz, z którym później współpracowałam, Marta Zalewska, z którą stworzyliśmy płytę Neonowa 2 lata temu.
1: Tak, więc z Natalią Grosiak przecież też macie fajną piosenkę.
2: Tak, no więc jakby dużo jakby inspiracje można czerpać zewsząd, byleby być otwartym i czerpać. I mieć jakby zasoby do tego, żeby się uczyć, no. Ja nie mam takiej muzycznego wykształcenia i to z jednej strony okazało się być tak naprawdę jakąś uwalniające, no, że myślę cały czas bardzo otwarcie o muzyce i wiesz, teraz na przykład przy tej trasie Parsley X pracowałam z Piotrkiem Plutą, który aranżował, no i genialne to było, że ja w pewnym momencie już oddałam mu wodzę, bo wiedziałam, że on nie dość, że na tyle już go zainspirowałam, wysłałam mu muzykę, którą chciała, żeby w jakim klimacie to miałoby być, że on już po prostu wiedział dokładnie, jak to ma być i mógł dać od siebie też ten wspaniały potencjał, to w pewnym momencie bardzo się przydaje na starość, żeby otaczać się ludźmi, którzy są wspaniali, artystami, którzy mają dużo dodania i umiejętnie po prostu ich łączyć.
1: Korzystać
2: może nie, ale czerpać po prostu już dla wspólnego działania i współgrania, bo ostatecznie uważam, że muzyka jest przestrzenią, w której działamy razem.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Niezły gość w ROK Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk jestem. Niezłą gościową ROK Radia dzisiaj Julia Pietrucha. Hej, hej.
2: Cześć.
1: Muszę zadać jedno ważne pytanie.
2: Tak.
1: Bo tak poza antenią powiedziałem, że widzieliśmy się 10 lat, więc kupa czasu. I pamiętam wtedy, że bardzo byłaś podjarana tym, bo przyjechałaś, miałaś debiutancką płytę, miałaś właśnie w swoim samochodzie. Co się stało z tym czarnym garbusem?
2: Och, to jest dobre pytanie. To jest wspaniałe pytanie. Ojej,
1: nawet wyszedłem po te płyty, pamiętam, był piękny.
2: Piękny czarny garbus. Czarny garbus, czarna perla się
1: tak
2: nazywał.
1: Jest.
2: Zainspirowany tytułem filmu
1: Oczywiście.
2: Czarna Perla z Eugeniuszem Bodo z lat 30. Nie pamiętam dokładnie roku, a czy jakieś druga połowa 30.
1: To dobrze, że powiedzieli, bo niektórzy myśleli o Piratach z Karaibów.
2: No właśnie nie, dlatego ten ton Perla.
1: Dokładnie, ale
2: garbus mi służył jeszcze ze 2-3 lata.
1: Tak.
2: I rzeczywiście, ale już coraz mniej, no bo wtedy zaczęłam życie w trasie i potrzebno było auto, które jednak będzie.
1: Tak, bo to chyba jeszcze do Trójmiasta jakoś pojeździłaś.
2: Tak, ja się przeprowadziłam
1: wtedy,
2: do Trójmiasta, dokładnie w 2016 roku. No i tak garbusik tak z nami był, ale no niestety z roku na rok coraz słabiej. Ja też nie miałam garażu, żeby go trzymać, więc tak czułam, że to już chyba nasza podróż
1: dobiega
2: końca, tak. I znalazł się kupiec, który garbuska zabrał i postawił go na placu zabaw, znaczy na jakiejś przestrzeni na zewnątrz domu dziecka. Dla dzieciaków do zabawy, wiesz, jako trochę. Ja pamiętam, co takie wspomnienie mam z dzieciństwa. Okay. Jeździłam zawsze na wakacje do Mrzeżyna i tam do takiego wojskowego ośrodka i tam był czołg. I ten czołg to był po prostu centrum naszej zabawy, więc jak sobie myślę czasami o garbusie, który jest tą, wiesz, zewnętrzną zabawką taką, do której można wsiadać i się bawić i niemalże wyskakują z niego kurczaki, czy rosną w nim rośliny, no to
1: tak.
2: Bardzo, bardzo mnie cieszy, że akurat taką tak zachęcam.
1: Ale widzę, że jesteś rozmarzona, jak
2: rozmarzona,
1: się ten
2: ale
1: temat.
2: Też smuteczek się pojawia, bo to było cudowne auto. Uwielbiam.
1: Ale ja to rozumiem, bo do niektórych rzeczy, nie wszystkich, bo mi to przeszło, kiedyś tak miałem, chyba po mojej babci, że przyzwyczaiłem się do każdej rzeczy, już bym to przestała, bo wtedy już bym po prostu się nie wykopał w mieszkaniu z pewnych.
2: Tak, to prawda.
1: Ale miałeś coś takiego, albo masz coś takiego, czy właśnie nie, że nie masz, że przyzwyczajasz się do rzeczy, poza tym garbusikiem, o którym gadaliśmy.
2: Przyzwyczajam się.
1: Ewentualnie jak ukulele też, bo pamiętam, że ukulele kiedyś nawet zgubiłaś na Hawajach.
2: Zgubiłam. Już niestety.
1: No właśnie.
2: Zostało ono odzyskane. No.
1: Ojczyźnie.
2: Tak, to prawda. Albo zostało gdzieś sprzedane dalej, bo zapewne zostało po prostu podebrane przez jakiegoś małego ziemi.
1: Pewnie gdzieś tam na Aliksie.
2: Kto wie. No, możemy tylko dopisać jakąś historię.
1: Dokładnie.
2: Teraz na fali. Wiesz.
1: Ktoś na pewno teraz gdzieś tam wylicytował i ma i na przykład gra do dzisiaj tym ukulele, którym grała Julia Pietrucha.
2: A to
1: no,
2: było
1: naprawdę,
2: fajne,
1: wiesz.
2: Ukulele. To było super ukulele z firmy Lanikaj. Z takimi inkrustacjami, to się chyba nazywa. No, przepiękne było. Ale no, dzięki temu kupiłam swoje ukulele koncertowe, na którym gram teraz na koncertach i które mi służy i które jest wspaniałe. Więc może tak miało być. A czy jestem przywiązana do rzeczy? Teraz się przeprowadzałam niedawno. Często w ogóle mam taką przypadłość, że się przeprowadzam dosyć często, jak dla osoby, która na przykład siedzi w jednym miejscu, no to ktoś taki jak ja co 3-4 lata się przenosi.
1: Taką bitniczką.
2: To myślę, że to może być dużo, więc ja obrastam w rzeczy z każdym miejscem, w którym do którego się przeprowadzam. I teraz miałam przed chwilą niedawno właśnie takie odrzucanie i czyszczenie magazynu, więc okazało się, do czego jestem przywiązana, do czego zupełnie nie. I większość rzeczy, no tak myślę, że jest 60%.
1: Nie.
2: Rzeczy z lekką ręką po prostu odstawiłam, no ale jest kilka takich artefaktów, które po prostu ze mną są i podróżują i bez względu na wszystko po prostu zawsze.
1: A jakie są te najważniejsze dla ciebie takie artefakty?
2: No poczekaj, to na pewno sprzęty wszystkie, czyli moje, mam na przykład klasyczną gitarę, którą kupiłam bardzo dawno temu, myślę, że w jakimś 12 roku. I mimo, że tak nie gram na niej, tak wiesz, dużo na niej komponowałam w pewnego czasu, bo ona jest taka bardzo, ma taki piękny dźwięk. No nie umiem na niej grać klasycznie, wiesz, nie wykorzystuję jej potencjału, to jest świetna, piękna gitara. Ale jeździ ze mną i co jakiś czas ją wyciągam i sprawdzam, jak tam czy jeszcze żyje. z Hiszpanii, biedna, po Polsce się po prostu tutaj
1: tuła.
2: No, czyli sprzęty, właśnie moje ukulele, druga moja gitara Gibson, który jest niezastąpiony. A z jakichś takich, no na przykład nie jestem na przykład przywiązana do wiesz, no nie mam jakichś portretów swoich na ścianach, tak jak ludzie mają czasami.
1: No nie, znaczy ja nie mam, ale mam na przykład sąsiada u siebie w kamienicy, który ma wielki taki swój autoportret.
2: Dokładnie.
1: I czujesz się, myślisz, to jest jego czy jakiś Piłsudskiego, no. Naprawdę, bo tak wygląda.
2: No więc takich rzeczy nie mam, no ale mam...
1: świeczki mógłby tam położyć.
2: Dokładnie, to prawda, no. Takich rzeczy nie mam, ale mam no na przykład tą, nie wiem, no na tego Mateusza, wiesz, trójkowego, którego dostałam właśnie za album Parsley. Mam, co tam jeszcze jest, to są trzy takie statuetki. No i one ze mną jeżdżą, mimo że są ciężkie i wiesz, i w sumie można by też było je zostawić już oczywiście z całym szacunkiem do uhonorowania mnie za te osiągnięcia. Tam właśnie z też filmowy jest taki z Gdyni, tam za rolę w Jutro idziemy do kina. Tak. No i są takie trzy rzeczy, które tak stoją i rzeczywiście taki mini ołtarzyk się z nich robi, ale obrasta zawsze kwiatami, bo zawsze stoi w jakimś miejscu, gdzie są kwiaty i winylami, które właśnie też ze mną podróżują. Mhm. I mimo, że na przykład nie mam odtwarzacza winyli.
1: A, czyli są bardziej takim ładnym mebelkiem te
2: myślę, że po prostu dorobi się w którymś momencie, tak jak dorobi się pianina. Marzę o to, żeby pianino już...
1: Gramofon polecam, bo się kręciłem od paru lat i teraz mam wrażenie, że to jest jakbym miał coś ratować z mieszkania, gdyby odpukać w niemalowane, jakby coś się działo, to pierwsze, co bym ratował chyba.
2: To gramofon.
1: Gramofon i winyle, zdecydowanie.
2: No, więc te winyle tak kolekcjonuję, kupuję też często właśnie po koncertach, albo dostaję, więc one też ze mną podróżują, no i mam nadzieję, że może za jakiś czas będzie można ich też posłuchać, tylko popatrzeć na nie.
1: Może po prostu, wiesz, no to fajna sugestia, słuchaj, niebawem masz urodziny, to może ktoś posłucha audycji w Rock Radio, to ktoś może pomyśli, Boże, idealny prezent, kupmy gramofon.
2: To prawda. No, odpowiem to mojej rodzinie, bo oni mają takie dziwne pomysły. No. Na przykład kiedyś dostałam...
1: Powiedz mi, przez przypadek, żeby włączyć tę audycję do Rock Radio, tam jest taki mały wątek, sugestia dla was.
2: Myślę, że im trzeba by było być tak konkretnie.
1: Dobrze.
2: Co?
1: Droga rodzino, komunikuję i proszę.
2: Kiedyś dostałam rumbę i to był dobry pomysł. I odkurzacz, tak wiesz, ale po prostu mi ta rumba się zupełnie nie sprawdziła w moim mieszkaniu. Ja wolę taki prawilny odkurzacz, który można...
1: No proszę. Powiem ci, że tak zacząłem od tych wspominek też puszczając oko do tego, że wszędzie pokazują się, wiesz, lidy, artykuły, nagłówki, 10 lat, wielki powrót, czy to, jeśli chodzi o aktorstwo, chociaż tak naprawdę ten powrót był chwilę wcześniej, nie w tym roku, bo i był serial i zaraz będziemy też rozmawiać między innymi o filmie, a ja właśnie na serio wróciłem do tego naszego starego wywiadu i sobie go włączyłem, posłuchałem sobie tam tych parę minut i to było niesamowite, że te 10 lat temu z tobą rozmawiając, na przykład opowiadałaś o tym, że wówczas wzruszył cię bardzo koncert i płyta na przykład Corteza, o tym opowiadałaś, że to były takie czasy, że też wspominałaś o tym, że jak była ta twoja podróż przed nagraniem płyty, która dużo ci dała po Azji, że wtedy tak naprawdę towarzyszyły ci piosenki Domowych Melodii. Cała masa rzeczy. Jakie czujesz sobie zmiany przez te 10 lat, tak bardzo ogólnie się pytając? Albo inaczej, czujesz, że to zleciało?
2: Nie. Czuję, że nie. Właśnie fajnie tak płynęło. Tak. Aż byłam zadziwiona w zeszłym roku, że mówię, kurde, to już jest teraz, ale nie w takim kontekście, że o, jakoś szybko minęło. W zeszły rok mi tak minął, że coś jest, że się nie zorientowałam, ale to był jakiś tam 9 rok numerologiczny, ostatni świata, przejście teraz, wiesz, z
1: roku węża
2: do roku konia, więc on po prostu tak naprawdę trzeba było się orientować, że mija kolejny miesiąc i rzeczywiście tak było. Ale to już 2026 bardzo fajnie, bardzo tak spokojnie sobie płynie. Więc dla mnie nie miałam jakiegoś poczucia, żeby bardzo szybko to się działo. Moje dziecko urosło sporo, ale też właśnie to nie jest dla mnie zaskoczenie, że widzę jakoś, może przez to, że jestem obecna w tym życiu i że gdzieś je tak po prostu czerpię z niego,
1: cieszę się z nim cały czas, a nie to, że wiesz,
2: ale wiesz, niektórzy mówią, że wiesz, że właśnie, o, jak to minęło, że właśnie szybko...
1: No bo cię odwiedzają, a nie są cały czas, nie?
2: I nie wiem, czy to nie jest kwestia tego, że po prostu żeby się logować po prostu do tej rzeczywistości i być w niej i tak sobie ją smakować i przeżywać. I wtedy, jak jesteś tu i teraz, jak wiesz, co się dzieje, no to ten czas płynie po prostu tak, może nie przyspiesza, no nie wiem. tak bym sobie wyobrażała, że 10 lat to właśnie tyle trwało.
1: Okej, okay, bo
2: trwało?
1: Ja tak miałem po 35 roku, że poczułem, że strasznie przyspiesza. I takie miałem, tak mnie dopadła handra.
2: Tak, a z drugiej strony, wiesz, teraz będzie coraz spokojniej, coraz fajniej. Ale... Coraz krócej się będzie spało, wiesz. Starzy ludzie śpią bardzo krótko.
1: Ale wcześniej tyle... chodzą... Tak, ale inaczej. Wcześniej chodzą spać, ale budzą się wcześniej. No czyli idziesz spać o 22, a budzisz się o 4.
2: Na przykład. Ja wczoraj poszłam spać o 20.
1: Po mleko.
2: Poszłam
1: albo to przychodzę.
2: Poszłam spać o 20 i wstałam dzisiaj o 5.30. Mhm. Także jak mnie pytają znajomi, ale jak to o 20?
1: Dobrze.
2: Jak to jest możliwe?
1: O Boże Święty.
2: A wiesz, jak jest przyjemne?
1: A wiesz, jak ty mnie bardzo pocieszysz? Ja myślałem, będziesz mówić cały czas, Mariusz, przestań, Boże, te 37, co ty w ogóle, to 89 rocznik, super ekstres. Chociaż czytam artykuł, że podobno osoby, które są millennialsami, wyglądają młodziej niż zetki. Uskoczył
2: mi
1: taki.
2: Tak wydaje.
1: I w ogóle, że mentalni w ogóle czują się tak, wiesz, że są młodzi i w ogóle, że jakbyśmy mieli jakieś kosmiczne geny.
2: Może tak, może tak. Może jeszcze poprowadzimy ten świat w dobrą stronę.
1: No dobrze. Słuchaj, to poprowadzimy też za chwilę dalej tą rozmowę. Ja przypomnę, że Julia Pietrucha niezłą gościową Rock Radia jest. No i za moment wracamy.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.

0: Zły gość w Rock Radio.
1: Zły gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem, Julia Pietrucha w Rock Radio jest.
2: Cześć, witam.
1: Dobra, to na naszej starości już nie będziemy tyle gadać. Ja się nie czuję boomerem, ty chyba boomerką też nie.
2: Nie. Ostatnio mnie zapytała moja przyjaciółka, czy jestem boomerką.
1: No właśnie.
2: Ja mówię, no tak. Nie wiem.
1: Ja jedyne, co lubię, jeśli chodzi o słowo boomer, to piosenkę OK Boomer, Fisza. Fantastyczny kawałek, polecam do posłuchania. Ale o muzyce będziemy rozmawiać za moment. Pogadajmy o kinie, o filmie. Pojedynek Łukasza Polkowskiego. Teraz się tam podpytam, będę dopytywał i słuchał uważnie, co mówisz, więc bardzo pytanie w stylu pewnych programów porannych. Opowiadaj, co to za film, co się dzieje, kim jesteś i czego się możemy spodziewać i dla kogo jest ten film?
2: Dobrze. Tak. Film Pojedynek to jest opowieść o pierwszych miesiącach wojny, II wojny światowej,
1: tak.
2: 1939 rok.
1: Tak.
2: Oficerowie zostają wyłapani i osadzeni w obozie w Kozielsku. No i tam pośród tych oficerów są też oficerowie lotnicy, pośród których moja postać, czyli Janina Lewandowska, polska pilotka, spadochroniarka, ale też i kobieta, która skończyła szkołę muzyczną i muzyką się zajmowała przed wojną. No i na tym, właściwie tym rozpoczynamy historię. Jakiegoś, no oczywiście tytułowego pojedynku pomiędzy władzą wroga i naszymi opozycjonistami, oficerami, którzy się po prostu trzymają polskiej strony i nie dają się indoktrynować. Ale też i oczywiście no, ten pojedynek można w różnoraki sposób odbierać i na różnych polach. No,
1: tak.
2: Głównego bohatera Karola Grabowskiego, którego gra Kuba Gierszał. I on jest taką w sumie nicią główną, szyjącą tę opowieść i jego losy i jego no, tą niezłomność, która w pewnym momencie przechodzi jakieś tam różne próby. A my wokół niego, czyli te postaci powiedzmy drugoplanowe, czyli ta moja Janina i jeszcze kilku innych oficerów, no, granych między innymi właśnie przez Wojtka Mecwaldowskiego, Antka Pawlickiego. Przypomnisz mi, tam pewnie masz...
1: No, tam jest jeszcze między innymi gra Anna Pruchniak, która zresztą będzie niebawem Anna gościem Rock Radio też. Tak. Aidan Gillen z Gry o Tron.
2: Dokładnie.
1: Więc tak, to też warto podkreślić.
2: Linda też się pojawia. Bogusław jako,
1: Linda tam jest, tak. Nie, obsada jest akurat, to jest moje ulubione słówko, zacna bardzo.
2: Zacna.
1: Rzeczywiście, jeśli się patrzy na film Bueba czy gdzieś, czy nawet na sam zwiastun, to robi wrażenie. Tutaj jest kilkanaście tematów naraz, że to, o czym mówiliśmy, ten powrót po 10 latach, wtedy tak naprawdę to było związane też jeszcze, że pojawiła się w serialu na podstawie książki Remigiusza Mroza, gdzie też byłaś zresztą z Kubą Gierszałem.
2: Tak.
1: Graliście. Tu idąc dalej jest teraz ten film. Do tego filmu też jest piosenka, która z kolei jest i masz piosenkę z Mrozu, a nie Mrozem.
2: Tak.
1: Więc jakby to takie jakieś śmieszne, takie dla mnie zabawne, urocze są jakieś takie drobne połączenia. Tak naprawdę po tym wielkim powrocie, comebacku, o którym tak się często powtarzało, że wracasz przed ten duży ekran. I a propos tego powrotu, to jest, czy ona jest po pierwsze jakąś pewną tęsknotą do tego, żeby znowu wrócić przed mały i duży ekran tak naprawdę? Zobaczenie, czy nadal to kocham i chcę to dalej robić i sobie przeanalizować, czy przez kolejne lata rzeczywiście chcę, żeby to równo obok muzyki szło? Czy to będzie coś do skoku? Wiadomo, że w świecie właśnie aktorskim jest tak, że często zależy od tego telefonu, który zadzwoni, ale bardziej mi chodzi o twoje mentalne nastawienie, twoje nastawienie do tego, że tak, ja po prostu chcę do tego wrócić, bo czuję taką potrzebę. Nie muszę się tłumaczyć światu, dlaczego teraz i tak dalej, po prostu czuję taką potrzebę.
2: To drugie.
1: Czy odpowiedziałem za ciebie? Jezus Maria, super!
2: To drugie, czyli z jednej strony, w sensie już teraz będąc oczywiście dwa lata właśnie po comebacku, to poczucie, że sprawdzić i czy się nadaje, czy jest na mnie pomysł na przykład, czy w ogóle gdzieś pasuje, wiesz, w jakichś wyobrażeniach czy rolach. No i jak ja się z tym czuję, czy ja też mam takie poczucie, że pasuje. czuję i że to jest świat, w którym bym chciała być. Więc to jest do sprawdzenia jeszcze. No a pojawienie się w ogóle tego pomysłu było takie dosyć niespodziewane, bo ja na pewno tego w żaden sposób nie afirmowałam, mówiąc nowomową, ani nie myślałam o powrocie, tylko ten telefon się po prostu pojawił któregoś dnia i tak też niemalże niezauważony przeze mnie. Bo...
1: Wiesz, nie podejrzewam cię, że to było takie, dobra, teraz będę puszczać takie kaczki dziennikarskie, że wrócę.
2: Wiesz co, jestem w stanie zrozumieć, że mogłoby się pojawić taka tęsknota, czy na przykład, kurde, a może bym chciała spróbować, albo na przykład, nie wiem, że trzeba spróbować czegoś innego. Po prostu pojawiła się propozycja. Pojawił się właśnie
1: ten telefon
2: i ten scenariusz, czyli scenariusz pojedynku, bo od niego się zaczęło jego nagrania były

0: wiedzieć i państwo też, że ja jestem osobą, która niestety reaguje tak romantycznie, wiesz, po prostu coś się dzieje, coś się zapłonie i ja tam idę. I nie mam za tym jakiejś racjonalnej myśli, że wiesz,
1: Tak.
0: Więc tutaj było tak, że szoku nie było, ale pojawił się ten telefon od reżyser castingu Pojedynku, no i ona w taki sposób mnie zapraszała do tego projektu, po prostu mówiąc o tym, że no nie wiem, w taki sposób ze mną rozmawiała, że ja już byłam na tym planie, już nawet się nie zastanawiałam, czy ja w ogóle chcę, czy nie chcę.
2: Ty już szukałeś sukienki na premierę.
0: To jest po prostu coś, w czym nie chcą i też, wiesz, no, że po prostu wszystko się tak składa, że powinnam to zrobić. Potem dostałam scenariusz, przeczytałam rolę, bardzo mi się spodobała ta rola i bardzo mi się spodobał scenariusz. Jeszcze potem się dowiedziałam, jaka jest obsada. No to już mówię, kurde, no to po prostu jest ciekawe, że tak
1: pół żartem, pół serio powiem, a propos tej przerwy, wiesz, 10-letniej, a propos doktorstwa. Wiem, jak wyglądał świat serialowy, filmowy, on się bardzo zmienił przez te 10 lat, zwłaszcza kiedy weszły te platformy.
0: Tak.
1: I to nie jest tak, że dobra, no były, jakie były niektóre seriale i tak dalej, to na razie odpuszczam, a widzisz, tutaj jest na wygodne, wróciłaś, kiedy już jest pięknie, duży wybór, jest jakoś poszła do przodu.
0: Ale nie masz z kolei wrażenia, że przez to, że i to już sobie pogadamy już prywatnie, jestem ciekawa twojej
1: oczywiście
0: opinii, że przez to, że jest właśnie, że kino teraz tak naprawdę przeżywa jakiegoś rodzaju kryzys, bo...
1: Kino tak.
0: No
1: tak, zwłaszcza kino, że dosłownie kino, tak. Żeby pójść do kina i też jakość niektórych rzeczy idzie, bo idziemy w masówkę. Jest pewna platforma, która nam to powiedziała.
0: Niby tego jest dużo i jest jakby mnogość i produkcji i aktorzy mogą grać i tak dalej, ale tak naprawdę jakość tego i wykonanie, no troszkę się wszystko robimy o wiele szybciej, wiesz.
1: Zgadzam się.
0: Jest takie
1: znaczy
0: na
1: nie chcę tutaj już powiedzieć, ale na przykład widzisz to, ta na przykład masowość kryminałów. Ja nic nie mam do kryminałów, spoko, fajnie, że są kryminały, ale momentami już naprawdę nie wiesz, który pilot wcisnąć i który guzik, który kanał, i który serial. Znaczy, plus jest tych czasów taki, że możesz wejść, trafić naprawdę w fajne produkcje, kiedy kiedyś było ciężej, kiedy mieliśmy, kiedyś się grało w Klanie, M jak Miłość i tak dalej, i tak dalej, na Wspólnej i nic nie mam do tego, jeśli ktoś występował i występuje w takich seriach zupełnie. Ta otwartość o tyle jest dzisiaj fajna, że możesz trafić na coś fajnego, możesz mieć fajną obsadę. Często się zdarza, jak w przypadku nawet tego filmu, o którym rozmawiamy, że pojawiają się też naprawdę fajni, zacni aktorzy z takich seriali, o których żyło pół świata, ale tak jak mówisz, jest też niebezpieczeństwo, że trafisz tą pułapkę, że tej masówki, a potem wsiadasz pod ekranem i tak mówisz, no nie.
0: No taka tendencja trochę jest, że oglądasz te pierwsze 2-3 odcinki i trzyma seria w napięciu, a te 2-3 ostatnie już dogorywa niestety. I, więc no...
1: Tak. No jest to dyskusyjna rzecz.
0: Myślę, że to wszystko ma, jakie falami płynie, wiesz.
1: Oczywiście.
0: No, na pewno...
1: A to jest jak w muzyce, tak jak chodzisz też nie będę mówił nas różnych, masz do wyboru, do koloru, jeśli chodzi o muzykę. Kiedyś kupujesz jakiś winyl, często jest tak, że wybierałaś płytę na przykład po okładce, bo była super, bo cię kręciła, ta była psychodeliczna, ta była kolorowa, ta była mroczna, ta była coś. Nie miałeś żadnego pojęcia, co w ogóle bierzesz, nie? Na czuja. Dzisiaj jest tak, że masz tego i też nie wiesz, co trafisz tak naprawdę tutaj.
0: To prawda.
1: Bo jest jeszcze więcej. Jeszcze jest więcej. No, chodzi o kwestię, czy kochamy konsumpcjonizm, czy nie.
0: Tak, i ta prędkość nagrywania i przygotowywania tego, że nagle się trafia taka płyta, jak ta płyta Rosalii, która była przygotowywana 3 lata, że ona rok na przykład się przygotowywała do zaśpiewania tego fragmentu operowego.
1: Tak.
0: No i wtedy masz tak, to jest ta jakość, że siadasz i po prostu wtedy nawet ja pamiętam, że to jest jej pierwsza płyta od dawna, kiedy usiadłam i naprawdę usiadłam na kanapie z zamkniętymi oczami, przesłuchałam jej całej, wiesz, w takim doświadczeniu słuchania muzyki, a nie gdzieś, a to włączę w radio, jak jadę.
1: I leci w tle, no.
0: W samochodzie, jak gdzieś tam jadę na spotkanie. Tak.
1: Ale też jest ten problem, co pewnie sama zauważyłaś, jak powiedziałaś o Rosalii, że tak jak kino ma problem ze swoją trochę tożsamością i tym, że różne powstają produkcje i masówki, no to muzyka też ma, na przykład ma to, że jest często kopią tego. No tak, znowu wyszła płyta, jedna artystka popowa, druga, trzecia, mamy Dua Lipę, mamy jakąś inną artystkę. Wiesz, kurczę, mówisz, o Jezu, to już słyszałam, bo ten fragment jest wykorzystany z lat 80., ten z 90. Tu też mamy straszny problem z tym, że na przykład w świecie popu, który jest fajny, ale jest dzisiaj bardzo odtwórczy.
0: Cytowanie, tak, to prawda, no.
1: I tak. No i tutaj refleksja. Tak, tak jest. Dobrze, to zróbmy teraz przerwę.

0: Przewkę, nie Jasława. Przerwę na kawkę. Julia Pietrucha, niezłą gościową Rock Radia jest. I słyszymy się za moment.
1: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem, Julia Pietrucha w Rock Radio jest.
2: Cześć.
1: To jeszcze trochę do tego powrotu chciałem nawiązać. A propos seriali, filmu, który niebawem wchodzi też do kin, Pojedynek, przypominamy, Łukasza Palkowskiego. Czy to zaprocentowało też tym, że pojawiają się kolejne propozycje, że rzeczywiście rynek po prostu cię zabrał z powrotem, wchłonął?
2: Mówiąc filmowo?
1: Brzydko? Brzydko,
2: filmowo?
1: Tak. Ja nie mówię o tym, że wydzwaniają non-stop i masz teraz wyłączony telefon, ale czy rzeczywiście to, mówiąc potocznie, poszło?
2: Nie wiem.
1: Mhm.
2: Nie wiem. Nie ma tak, żeby się telefon, wiesz...
1: No tak. Ale nie, na przykład, że coś jest na horyzoncie, czy coś jeszcze, po prostu wróciłam, zrobiłam swoje i czekam, co się wydarzy dalej.
2: Wróciłam, zrobiłam swoje i nawet nie czekam, tylko po prostu jestem. Jeśli będzie taka potrzeba. Ja wierzę, że te rzeczy się po prostu dzieją same, dlatego
1: jak
2: dla
1: coś
2: mnie...
1: dzwoni do studia, reżyserzy i producenci, 2, 4, 4, 066 do Rock Radia.
2: Dlatego dla mnie zawsze to było takie normalne, że jak przychodzę na casting i nie dostaję roli, no to nie dlatego, że wiesz, byłam zła, czy coś, tylko, że albo się nadajesz, albo się nie nadajesz.
1: Tak.
2: I w związku z czym nigdy nie byłam zazdrosna o swojej koleżanki, które dostawały role i tak dalej, bo to jest dla mnie normalne, jak ma być, jak jest jakiś pomysł, no to on będzie. Na razie, jeśli pytasz o jakieś konkretne rzeczy, no to nie jestem w zdjęciach do żadnego projektu, więc...
1: Nie mówię, że propozycje się urywają, ale że jest, wiesz, jest ruch.
2: Myślę, że na pewno tak jest w przypadkach, kiedy te role są, wiesz, no takie...
1: Tak.
2: Jakieś... Chociaż też słyszałam po Oscarach tak jest, że jak ktoś dostaje Oscara, to nagle potem nie dostaje.
1: Jest
2: ról,
1: coś, tym też słyszałam.
2: Bo właśnie jest poczucie, że on teraz jest zarobiony i po prostu nie wiadomo, co tam... Więc nie wiem.
1: Ale też może ta sytuacja, która ma miejsce, że oprócz tego, że przede wszystkim też ta miłość w postaci muzyki, którą uprawiasz i grasz, nagrywasz płyty, koncertujesz, pojawiasz się w różnych projektach. Nawet jeden projekt miałem okazję zapowiedzieć. To było na Torwarze, jak było Obywatele Republiki.
2: O, proszę.
1: 2 lata temu bodajże. To już 3.
2: Projekt, no.
1: Pozdrawiam Leszka Biulika.
2: Pozdrawiamy.
1: Jak najbardziej. I dzisiaj jest, nie jest inaczej niż te 10 lat temu. Ja nie mówię teraz, żeby to wiesz, jakieś twoje ego tutaj wiesz, aż tak podnieść do góry, ale że
2: dawaj,
1: to jest
2: dawaj.
1: O tyle fajne, że...
2: Jak już mówisz, na starość musimy się podnosić na duch.
1: No na starość, no starość tak. No.
2: Swojego.
1: Trzeba się jakoś pocieszać. No. Lepiej nie będzie. Że jest o tyle dobrze, że nie ma tak, że cały czas ktoś dzwoni, ktoś już urywają się telefony, bo jeśli się pojawi jakiś fajny scenariusz, tak jak było w przypadku Pojedynku, czy serialu Langer, masz ten przywilej dzisiaj, bo uważam, że to jest przywilej. W każdym zawodzie jest przywilej, że można sobie czegoś odmówić, powiedzieć, że nie czuję w tym się i tak dalej, a nie myśląc, nie jest to może dobre, no ale po prostu potrzebuję, bo chcesz czegoś żyć.
2: No tak, to jest ogromny komfort i ogromne wyróżnienie też, że ja mogę się zajmować też tym, co kocham i robić tak naprawdę, wiesz, tworząc muzykę. Mhm. Też się nastawiam, za każdym razem wystawiam na jakąś, wiesz, formę oceny, czy ta płyta się sprawdzi, czy będzie niszowa, czy będzie...
1: No taki zawód.
2: Czy będzie popowa,
1: nie unikniesz, tak.
2: czy wiesz, czy wyjdzie właśnie szerzej na szerokie wody, cytując kolegę Mroza.
1: Tak.
2: Czy właśnie, wiesz, no ale jednak... Od 10 lat żyję z muzyki i tym się zajmuję głównie, no więc jakby to aktorstwo jest trochę taką...
1: I to też nie było takie oczywiste, bo to też była, uważam, odważna decyzja wtedy.
2: Tak. Ale jest to komfort, że mogę właśnie na przykład poczekać sobie na taką rolę, czy na taką propozycję, na którą będę też gotowa i na przykład będę miała zasoby, żeby się w ogóle zmierzyć z daną rolą, bo też uważam, że nie wszystko jest dla każdego, no. Także to jest super, no.
1: A jaką ty czujesz, chociaż może to zabrzmi infantylnie na początku, ale czujesz sobie taką wewnętrzną, muzyczną przemianę przez te lata, bo ktoś by też powiedział pół żartem, pół serio, zresztą pamiętam na te 10 lat temu, jak był każdy wywiad, jak ze mną tutaj rozmawiałeś, było mnóstwo innych, to zawsze powtarzałeś, że co ja tam, dziewczynka z ukulele, coś tam zaśpiewam i w ogóle zagram na tym, wtedy dla kogoś może śmiesznym instrumenciku, ktoś by powiedział, chociaż w sumie Jimi Hendrix zaczyna od takiego, jakby ktoś nie wiedział, anegdota była taka jednostrunowa ukulele. A propos, i wiesz, co to takie plumkanie, nie? Ale przez te lata, oprócz tego, że też podkreślasz w wywiadach, że starałaś się przejść właśnie, bo myślałaś zawsze, że ty myślisz po angielsku muzycznie, poszłaś w stronę tego, że też tworzyłaś teksty po polsku, to jakie inspiracje albo jakie rzeczy się w tobie zmieniały, jeśli ktoś nie słuchał twoich kolejnych płyt, żeby wyjść z tego, tej łatki dziewczyna z ukulele?
2: Ja też nie jakoś specjalnie świadomie czy celowo wychodziłam z łatki, bo też nie czułam, żeby taka łatka jakoś specjalnie była niewygodna. No, od tego zaczynałam. Co prawda komponowałam też i na gitarze. I
1: oczywiście,
2: na,
1: że tak.
2: Na pianinie, na tyle, na ile umiałam, ale wiadomo, że wyszedł ten impuls, który spowodował, że ta pierwsza płyta powstała. Ona jest jaka jest, jest eklektyczna muzycznie. Próbowałam tam zawrzeć wszystkie gatunki.
1: Ja ją bardzo lubię.
2: Ja też ją bardzo lubię. Uważam, że nic mnie zmieniła. To też jest fajne takie poczucie teraz właśnie po tych 10 latach, kiedy wracamy do tego materiału na nowo i gramy trasę, wiesz, z nowymi aranżacjami tego samego materiału, to okazuje się, że ona na swój sposób właśnie w tym tej niedojrzałości, można by to nazwać muzycznej, ma też swój walor tego miejsca, tego
1: ale też to można obalić tą niedojrzałość, bo przecież Eddie Vedder stworzył płytę Into the Wild, gdzie tam jest ukulele, potem też zrobił, czy wcześniej, już nie pamiętam, jaka była kolejność, płyta, która była tylko ukulele, była przecute, no.
2: Tak, no i to na tamten moment
1: muzyk.
2: To było moje punkt zaczepienia, od którego zaczęłam. A potem oczywiście no samo to, że pracowałam z muzykami w zespole, samo to, że słuchałam muzyki różnorakiej i też się otwierałam na nowe, wiesz, otworzyłam się na współpracę też z innymi artystami, co też było dla mnie takie...
1: Pamiętam, jak Dawid Podsiadło tutaj mi opowiadał o tym, jak zaśpiewałaś na jednej z jego tam pierwszych płyt, tam pamiętam wtedy, że to się zaczęło, że on chyba pisał do ciebie maile, że to była wymiana mailowa, że ówczesna jego wtedy dziewczyna właśnie w sumie tak naprawdę podsunęła ten pomysł i wiesz, i fajnie poszło, to jest, zresztą piosenka też fajna, tam, znaczy fajna, o toksycznej miłości tam pamiętam.
2: Tak.
1: Ale fajna współpraca też wyszła.
2: Ciekawe to było, pamiętam to dokładnie, bo ja wcześniej przez wiele lat, no, przez to, że to już podróżowałam i trochę nie byłam tak w Polsce osadzona, to nie słucham za bardzo polskiej muzyki. Ten Dawid Podsiadło gdzieś, wiesz, mignął mi ale to był ten dzień, kiedy ja posłuchałam tego materiału jego i mówię, kurde, jakie fajne rzeczy i puszczałam po angielsku tę pierwszą płytę i nagle, wiesz, te pół godziny później on do mnie napisał, więc to też kosmiczne energie się łączą, no i tak było w tym przypadku. I żeśmy się spotkali i rzeczywiście, już nie pamiętam jak to było, czy najpierw ja śpiewałam z nim, czy on jeszcze ze mną w tej trójce podczas pierwszego naszego koncertu w Osieckiej, gdzie zaśpiewaliśmy wspólnie Wicker So Much, który do dzisiaj wielu ludzi po prostu kocha i uwielbia jako główny utwór mojego autorstwa. No i potem mieliśmy jeszcze parę okazji się spotkać i popracować, więc jakby tych artystów też, Kwiat Jabłoni, Miłosz, z którym później współpracowałam, Marta Zalewska, z którą stworzyliśmy płytę Neonowa 2 lata temu.
1: Jak więc z Natalią jakby... Grosiak, przecież też macie fajną piosenkę.
2: Tak, no więc jakby dużo z jakby inspirację można czerpać zewsząd, byleby być otwartym i czerpać. I mieć jakby zasoby do tego, żeby się uczyć, no. Ja nie mam takiej muzycznego wykształcenia i to z jednej strony okazało się być tak naprawdę jakąś uwalniające, no, że myślę cały czas bardzo otwarcie o muzyce i wiesz, teraz na przykład przy tej trasie Parsley X pracowałam z Piotrkiem Plutą, który aranżował, no i genialne to było, że ja w pewnym momencie już oddałam mu wodzę, bo wiedziałam, że on nie dość, że na tyle już go zainspirowałam, wysłałam mu muzykę, którą chciała, żeby w jakim klimacie to miałoby być, że on już po prostu wiedział dokładnie, jak to ma być i mógł dać od siebie też ten wspaniały potencjał, to w pewnym momencie bardzo się przydaje na starość, żeby otaczać się ludźmi, którzy są wspaniali, artystami, którzy mają dużo dodania i umiejętnie po prostu ich łączyć.
1: Korzystać z nich nawet. Wiesz.
2: Korzystać może nie, ale czerpać po prostu już dla wspólnego działania i współgrania, bo ostatecznie uważam, że muzyka jest przestrzenią, w której działamy razem. To nie jest tak, że to jestem ja, która po prostu mówię każdemu, co ma, jak, że to jest.
1: Znaczy wiesz, mogłabyś być zamordystką, nie? Ale to wiesz, niektóre zespoły tak mają może, ale bardziej w tobie widzę taką otwartość, bo trochę mi się tak skojarzyło, wiesz, tak jak na przykład Matt Damon Albarn, on jest tak mega otwarty na to, że on z jednej strony zrobi ci płytę z Blair, z Gorillaz, a zrobi ci utwór z ludźmi z Afryki, po prostu coś totalnie fajnego, jakieś tam, nie wiem, wręcz szamańskiego, a potem na jednej z płyt, pamiętam, Everyday Robots, znajdziesz piosenkę o słoniku, Mr. Tembo, która, pamiętam, mnie rozczulała i była też chyba, tam było ukulele, tam było wszystko użyte, nie? I właśnie tak tutaj cię wypuściłem a propos tego pytania, bo ja mam wrażenie, słuchając właśnie tych płyt, tego, co robisz, że u ciebie jest tak duża otwartość na propozycje, tak otwartość na to, co sama w ogóle, czy usłyszysz, czy na co wpadniesz, że w życiu by się nie zadeklarowała, że ja bym tylko szła w jedną stronę muzycznie.
2: Tak, ale też mam, wiesz, jakiś swój kręgosłup moralny i jakieś...
1: No nie, no ja nie mówię o tym, że zaraz zrobisz black metalową płytę albo disco polo.
2: No wiesz, no ale też...
1: Chociaż?
2: Nie, raczej...
1: Jakbyś zagranulowała?
2: Wiesz, już bliżej mi na pewno punka i psychobili tego niż disco polo, ale śpiewam mojej córce na przykład wręczy ci mandacik ze przekroczeniem słodkości, no bo czasami jest tak słodka, że po prostu nie sposób nie wręczyć tego mandaciku.
1: Tak. Boże, wyobraziłem sobie naszą współpracę w tej piosence z pewnym panem, autorem. Chociaż nie, to w sumie tam jest jeszcze jakiś zespół Łobuzy. Dobra, jesteśmy w Rock Radio. Słuchaj, wracamy za chwilę, ostatnia część. Julia Pietrucha, niezłą gościową Rock Radia jest.
0: Niezły gość w Rock Radio 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Telmaszczyk jestem, Julia Pietrucha w Rock Radio jest.
2: Cześć.
1: Dobra, wracamy do muzyki, czyli do twojej... Że nie chcę mówić, że to jest pierwsza miłość, a aktorstwo druga. Pewnie nie ma tutaj, chociaż...
2: Ale tak naprawdę to zaczęło się od muzyki.
1: No, muzyki.
2: Ja kochałam śpiewać jako dziecko i trochę to jest, jakby nie patrzeć, pierwsza miłość. No tak jak jesteś w stanie powiedzieć, że ten chłopak był twoją pierwszą miłością, no to tak samo jeśli...
1: No ja bardziej dziewczyna, ale tak. No.
2: Tak,
1: ale zgadzam się. Jestem w stanie, dobrze. Żeby się nie pomylić, bo niektórzy słyszałem, znalazłem gdzieś taki wywiad. Nie będę go reklamował, że ktoś rzeczywiście przedstawił cię i powiedział płyta Presley.
2: To
1: Parsley. Albo Inner, może jakoś bardziej walijskim akcentem powiem. Gdzieś po 10 latach ruszasz praktycznie już.
2: Ruszyłam już nawet.
1: Ruszyłaś, tak dokładnie. Z graniem, ale to jest właśnie tylko i wyłącznie przypominanie materiału sprzed 10 lat, czy nie?
2: A o co pytasz? Czy
1: na koncertach,
2: piosenki?
1: Tak, tylko i wyłącznie. Tak.
2: No staraliśmy się, żeby to było
1: znaczy,
2: głównie...
1: Ukłon zakładam, że do tego, ale czy...
2: Ukłon w stronę, tak. Płyty Parsley. I są wszystkie utwory.
1: Tak, do przyjaciół Presley.
2: Ale jest też jedna taka mała niespodzianka.
1: Niespodziankę na koncertach.
2: Jest. Bardzo, bardzo obecna teraz w przestrzeni muzycznej nowa moja rzecz. Już tak powiedziałam, już wszystko.
1: Dobrze.
2: Wszystko wiadomo. Gram oczywiście utwór Anioły, który jest przepiękną kompozycją, którą Łukasz Mrozu napisał wspólnie z Leonem Krześniakiem i z Danielem Nosewiczem, który robił orkiestrację do utworu i ja tam zostałam zaproszona jako gościuwa.
1: Inaczej się gra, albo masz jakieś inne takie spojrzenie na swoje już nastoletnie dziecko, dziesięcioletnie? Kiedy się gra tak, wiesz, bo to jest trochę taki powrót do przeszłości, kiedy wtedy tak naprawdę też grałaś głównie ten materiał tylko na koncertach i wiesz, mając świadomość, że jednak też inne płyty powstawały, to wiesz, wracasz do takiego, no czujesz się tak jak wiesz, jak stąd się zagrali po 50 latach pierwszą płytę. A teraz odpłynąłem.
2: No, 10 lat.
1: No wiem. Przepraszam, bo już nie ogarniam.
2: Nie wiem. W zeszłym roku rzeczywiście jakoś w połowie roku zorientowałam się, że jestem 26 i że to już 10 lat minęło.
1: Tak.
2: A od jakiegoś czasu bardzo staram się tak życiowo po prostu celebrować różne momenty. To urodziny na przykład, albo jakieś okazje, wiesz, na przykład lubimy Halloween sobie spędzać, bawić się i wiesz, organizować cały dom, przerabiać. I to są po prostu momenty spotkania wspólnego, bawienia się, cieszenia, gadania, bycia z przyjaciółmi, z rodziną i tak dalej. Więc tak sobie pomyślałam, nie, będę po prostu na starość celebrować. No i poniekąd przyszedł mi taki pomysł, kurczę, że może to jest właśnie też moment, żeby pocelebrować te 10 lat, odkąd zmieniłam totalnie swoje życie i zajęłam się, wiesz, swoją miłością, spełniłam swoje marzenia i przypomnieć ten materiał, który też uważam, że dla ludzi, tych, którzy na tamten moment...
1: Kiedy też byli młodzi.
2: Do mnie przyszli i mnie zaczęli słuchać i kupowali moje płyty i w ogóle, wiesz, no niektórzy, wiele osób, które będą na tej trasie, wiem, że na przykład było pierwszy raz na koncercie 10 lat temu i teraz przyjdzie. Więc to też nie tak, że to są fani, którzy ze mną są na co dzień. Więc to jakiś ukłon w stronę tej publiczności, która wtedy mnie tak ochoczo przyjęła i pozwoliła mi zrealizować to swoje marzenie i to, że zajmuję się muzyką nadal, ale to rzeczywiście i dla osób nowych, które mnie nie znają, no ale też i dla tych, którzy gdzieś tam ze mną są, bo z racji tego, że po prostu materiał jest na nowo zaaranżowany, jest o wiele bardziej współczesny i taki energetyczny nawet bym powiedziała. Mimo, że ma tą hawajską duszę i mnie oczywiście w środku nadal, to bardzo się dobrze bawimy przy tym. I coś czuję po tych dwóch koncertach w Poznaniu i we Wrocławiu, że ludzie też.
1: Nie chcę zapeszać. Niech się dzieje. Na sam koniec jeszcze mam do ciebie dwa pytania. Tak. Jak już jesteśmy tacy starzy, to dalej życie w kamperze cię jara, czy już to już jest przeszłość?
2: Jara mnie, tak. Raz do roku staramy się przynajmniej wyjechać na taką kamperową jakąś podróż. Ja też nie jestem tak, żeby jechać, wiesz, gdzieś daleko bardzo. Czasami zajeżdżamy na Dolny Śląsk i tam...
1: Nie, bo ja wiem, że to głównie bardziej po Polsce niż po świecie.
2: Tak, u przyjaciół się gdzieś zadekujemy i w sumie żyjemy trochę bardziej z tego kampera, nie tak. Żeby tam pokonywać jakieś kilometry, ale uwielbiam to i dzieci...
1: To jest fajne, tak mi się wydaje, odcięcie, odskocznia od tej codzienności.
2: Dzieci to uwielbiają też i to jest fajne,
1: przygoda.
2: Fajne życie.
1: Frajda. A druga rzecz, tutaj też trochę nawiązująca do początku naszej rozmowy, jak przypominasz sobie Saską Kępę z naszych dziecięcych lat, a dzisiaj jak na nią patrzysz? Saska Kępa to taka okolica dosyć ładna, zielona w Warszawie, dodam
2: tak,
1: słuchaczom do
2: radia. Tak, mieszkamy właśnie obydwoje.
1: Tak jest.
2: No ja się teraz przeprowadziłam po wielu latach z powrotem na Kępę. Po 20 latach.
1: To powiedz mi, czy tutaj, jak nie był szok do końca, jak pytałem o ten telefon, wiesz, a propos roli, czy tutaj może był większy szok?
2: Nie było szok, bo moja mama cały czas tam mieszka, więc my jakby gdzieś tam funkcjonujemy i ja widziałam, jak się ta Saska Kępa zmienia przez lata i... No powiem ci, że tak zwlekałam do ostatniego momentu z decyzją, żeby się sprowadzić z powrotem i też nie wiedziałam, nie byłam przekonana, że, czy ona jest dobra, a jakoś na razie wszystko jest bardzo fajnie. Jakoś jest coś takiego, że to małe miasteczko. No.
1: Jest. No, masz takie swoje Twin Peaks.
2: Tak.
1: Małe.
2: Dokładnie. I gdzieś fajnie się tu funkcjonuje. No ja teraz 3 lata mieszkałam, wiesz, pod Kampinosem.
1: No tak.
2: I wszędzie jeździłam samochodem. I to, że na przykład tutaj mogę wyjść i właściwie wszędzie spacerem. A to do sklepu, a to do dzieckiem.
1: Jeszcze wiesz,
2: gdzie
1: co jest, że mogłabyś sama być miała wszystko przewodnikiem.
2: Dokładnie. Też to inna kwestia, że rzeczywiście dużo się zmieniło. Ostatnio wspominałyśmy z siostrą, czy pamięta... Kinosawa, dokładnie, tak. Ale mi wyjąłeś to, zobacz.
1: Nie, bo często tam przychodzę i mówię, po pierwsze, że tam jest pewien sklep, jak byłem nastolatkiem, bo zrobili tam jest wieżowiec, jest sklep, w którym jak byłem nastolatkiem pracowałem.
2: Okej, okay. Wow.
1: Ale to zawsze opowiadam, że tak, to było pierwsze miejsce, w którym poszedłem z rodzicami do kina na Króla Lwa.
2: Tak, o, i właśnie siostry pytała ostatnio, czy ty pamiętasz, że byłyśmy, czy to jest tylko moje wspomnienie, tak. Czy jakieś, wiesz, wymyślone, czy my byłyśmy w kinie Sawa na Królu Lwie.
1: Dokładnie.
2: Nie była w stanie mi odpowiedzieć, bo mówiła, że chyba była z klasą ona, ale być może ja byłam. No takie mam przynajmniej
1: z klasą byłam na Mulan, to pamiętam.
2: A może my byliśmy razem na tym.
1: Może to nawet był ten seans, może to był ten seans, dokładnie. Więc tak, jest dużo, dlatego tutaj nie będę przynudzał, bo każdy, kto do mnie przychodzi, to opowiada, a tutaj mieszkał ten, a tamten, siamten i tak dalej, to jest straszne. To już jest dziedzinie.
2: To prawda, ale biblioteka cały czas jest i teraz to księgarnia, a biblioteka
1: tak.
2: Jest obok jest. Też kina Sawa, o którym wspomniałeś, tak. I do którego chodzę z moją córką i oczywiście tak jak zawsze zapomniałam przynosić książki, tak i teraz zapominamy i zawsze przychodzi upomnienie na Leila. Także
1: słuchajcie, drodzy słuchacze, jeśli będziecie kiedyś w Warszawie potrzebowali przewodnika po Pradze Południe z naciskiem na Saską Kępę, to się polecamy.
2: Dokładnie.
1: Jak najbardziej. Julia, czego ci życzyć?
2: Słoneczka chyba.
1: O Jezu, tak. Aż debrechy można dostać. I ja tego samego, wiesz? No, słuchaj, my jesteśmy, tak jak powiedziałem, dwie ryby.
2: Tak.
1: Chociaż, właśnie, bo ty lubisz astrologię.
2: Lubię.
1: To nam się to dobrze układa, bo jak powiedziałem, mamy 5 dni różnicy tylko. Czy to
2: w sensie,
1: jakoś tam, że ryby, marzec, coś tak,
2: aż
1: czy to
2: tak się dobrze nie znam, jak ryby z rybami chyba się dobrze dogadują, bo ja dużo mam ryb, albo
1: nie, w sensie, że nam się poszczęści, o to cię pytam.
2: Że się poszczęści?
1: Tak, że czy jak my jesteśmy z połowy marca, to jest wszystko dobrze, okej, czy...
2: Tego nie wiem. Nie
1: dobrze,
2: wiem.
1: To musimy potem
2: bo
1: sprawdzić.
2: Bo to numerologia bardziej.
1: A numerologia jakaś taka. Ale ryby są okej, super.
2: Ryby są świetne.
1: Pozdrawiamy wszystkie ryby. Julia Pietrucha, niezłą gościową Rok Radia była, Mariusz Stanaszczyk, dziękuję. Trasa koncertowa ruszyła, więc...
2: Zapraszam.
1: Zerknijcie do internetów, tam wszystko znajdziecie. Ciao!
0: Niezły gość w Rok Radio. 103 i 7 FM.